0: Jestem jak worek z farsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince, eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: SK Wrocław.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

SK Wrocław.

0: To jest Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Reklama. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Sante. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27.

0: Maja. Więcej w regulaminie MediaMarkt.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
4: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
5: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
6: Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
8: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
9: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
10: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
2: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na Ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
3: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
4: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
5: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
6: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
11: This is a game?
10: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
12: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
16: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
15: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
16: To nawet lepszy początek.
17: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
18: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
25: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
0: To będzie kolejny ciepły dzień we Wrocławiu. Dzisiaj do 23 stopni zobaczymy maksymalnie na termometrach. 11 w tej chwili pokazują wrocławskie słupki rtęci. No i dużo słońca też będzie przynajmniej do południa, a późnym popołudniem nieco więcej chmur zapowiadają ludzie w pogody.
25: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
1: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
25: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Punktualnie 6 na zegarach to SK News, Jakub Krzyżak. Zwrot akcji w sprawie żołnierzy USA w Polsce. Wyślemy do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy, ogłosił prezydent Donald Trump w mediach społecznościowych. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Jestem, dzień dobry.
2: Skąd taka decyzja?
3: Donald Trump powołał się na relacje z prezydentem Karolem

0: 8 minut po szóstej. No mówią o nim ideał. Mówią, że jest wspaniały. Piątek.
1: A myślałem, że no, o naszym Jankesiku tutaj mówisz.
0: Tam już nic nie trzeba dodawać. Tam już nic nie trzeba ulepszać. Co można zrobić? Dorysować temu piątkowi. Dołożyć. Jakoś tak go delikatnie stuningować, żeby ideał stał się jeszcze wspanialszy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam ekipę Eski. W odpowiedzi na wasze pytanie, co zrobić, żeby piątek był lepszy? Zdecydowanie musiałby to być piątek wolny od pracy. Mógłby to być dziesiąty, kiedy wpływa wynagrodzenie. Weekend trzydniowy. To by był wtedy idealny piątek, idealny weekend. Słoneczko, tak jak dzisiaj nas ładnie rozgrzewa z samego rana. Piękna pogoda się zapowiada na weekend, także to by był idealny piątek.
0: No, przypominam, że już za zakrętem zerka na nas Boże Ciało. I ono wtedy sprawi, że ten piątek tak się rozmości, tak się rozgości, że przedłuży nam weekend.
1: Ty, a ja pracuję w Boże Ciało.
0: I tutaj ten dun, dun, dun, dun. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam, piątek. Najlepszy piątek to jest taki, w którym zaczyna się urlop.
0: O, to ten człowiek z najdłuższym językiem świata.
4: Jankes, Kama
5: i Wiktor.
1: Znowu mówiłeś o Jankesie?
3: Pio, pio!

0: Państwo tego nie widzą, ale sytuacja wygląda tak, że Jadzia usiadła przy stole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. A pod stół wszedł Jankes.
2: Ja wyszedłem właśnie z tego spod stołu. Już jest dobrze, byliśmy na kawie z Jadzią, ale było pysznie, co?
1: Pysznie.
0: Pachnie mi tu kontrowersją.
1: Poranne brasowanie.
2: Rzeczywiście trochę zgapiliśmy z czasem, ale jesteśmy w komplecie i bardzo... No, Kama poniedziałek do nas dołączy, jeszcze gdzieś tam występuje, sobie biega. Prasa, prasa, prasa, świat, świat, świat, hej, hej, hej.
0: Wakacje, wakacje, wakacje. Małgosia Rozenek, która prowadziła Królową Przetrwania, ten program, co się właśnie skończył, poleciała na zasłużone wakacje. Odpoczywa sobie z bogatymi znajomymi w Turcji, w luksusowym kurorcie. Wspólnie z Rozenek na zdjęciach widać na przykład Omenę Mensę.
2: O to, o koleżanka
0: czy
2: też.
0: Omena Mensach, nie wiem jak to się odmienia. Ewa Chodakowska też tam.
2: Ewa, pani Ewa też,
0: obok,
2: to ćwiczą, oj, to ciężko tam.
0: Także to generalnie jest tak zwany zlot celebrytów i celebrytek na czele z Małgosią Rozenek.
1: Skoro są w Turcji, to może Radek skoczyłby zrobić coś z włosami.
2: Oho. Ale przecież Radek ma ładne, długie włosy.
0: Ale zawsze da się ulepszyć, tak jak z piątkiem. Nie ma takich włosów, których nie dałoby się poprawić.
2: Dobra, na chwilę z Turcji wyskakujemy w stronę Hiszpanii, Barcelony. Barcelona, czyli FC Barcelona, miała ostatnio taką tam dużą imprezę. Lamine Yamal, młoda gwiazda w futbolu.
0: Tak, najmłodsza, młodziutki chłopak.
2: No właśnie, zabrał na tę imprezę Barcelony nową swoją dziewczynę. Dziewczynę influencerkę, przecież tak to teraz się nazywa.
0: Ostatnio jeszcze miał nową, to teraz jest jeszcze nowsza.
2: Teraz jest nowsza. Dokładnie, on wyznawał jej miłość wcześniej, czy ona jemu?
0: Nie, ona jest jego nową dziewczyną, tak. Ale on jest jej nowym chłopakiem, okay. Ale media sprawdziły, że ta dziewczyna, jeszcze 2 tygodnie temu...
2: Czyli ona wyznawała miłość komu innemu.
0: Wyznawała miłość.
2: A teraz przyszło na imprezę już z nową miłością, czyli z Yamalem, Lamilem, no i tak to wygląda właśnie, no.
0: Czy ty coś z tego rozumiesz, Jadziu?
1: Kiedyś mówili, że świat pędzi, to teraz on jeszcze bardziej przyspieszył. I zapiernicza.
3: O, poranne prasowanie. No. Tylko w Radiu SK.
0: Kurczę, no. Nie wiadomo teraz już kto z kim, no. Za tydzień ja będę wyznawał Jankesowi miłość na
2: to
0: Instagramie.
2: Też. Najważniejsze, że Jadzia jest z nami. O. Od rana, prawda?
1: Tak jest.
2: A teraz będziemy się całować?
1: Później.
2: Później.
0: To ja wam zrobię zdjęcie i wrzucę na Instagram SK.
1: Może być. Będziemy tymi, czym inf, jak in, to się mówi.
0: No, tym na i, no.
1: Na in coś tam.

0: Za chwilę 6.30, za chwilę kolejne newsy. Na pewno słyszałeś najważniejszy news z nocy.
1: Nie wiem, spałem, spokojnie. No.
0: Prezydent Donald Trump napisał, że jednak 5 tysięcy żołnierzy przyjedzie do
1: to
0: Polski.
1: To wczoraj wieczorem, w ciągu dnia już wyszło.
0: Szkoda, że matura z matematyki już była, bo to by było zadanie. Najpierw zabrali 5 tysięcy, potem powiedzieli, że 4 odnoszą, a potem znowu 5 przyjedzie.
1: Jak myślisz, ile przyjedzie? Jan

0: Reklama. Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Bielany Wrocławskie, Tyniecka 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
5: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
8: This is a game?
7: Niech moc zabawy będzie z Wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
11: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
12: Coraz więcej was robi się na ulicach Wrocławia, także cierpliwości. Oczywiście na wjazdach już postoimy. Dzisiaj będzie znowu ciepło, 23 stopnie zapowiadają nam ludzie od pogody. We Wrocławiu oczywiście sporo słońca od rana, później nieco więcej chmur, ale słońce też się będzie pojawiać.
11: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: Minęła 6:30, Eskanios Jakub Krzyżak. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W płonącym domu strażacy odnaleźli dwie osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Tomaszowice Kolonia, niedaleko Lublina.
14: Pożar domu drewnianego, ten cały dom był objęty ogniem. I w wyniku tego zdarzenia śmierć poniosły dwie osoby.
13: Mówi dyżurny Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Marcin Grzyb. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gangs kolejną akcją charytatywną. Piotrek chce przejechać rowerem całą Polskę. Od Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego. Wszystko będzie oczywiście na streamie na żywo, a poszczegóły wpadajcie na sk.pl.
8: SK Sport News.
13: Kolejne piłkarskie reprezentacje prezentują swoje składy na Mundial. Nie brakuje niespodzianek. Do kadry Niemiec wraca 40-letni Manuel Neuer. Zaraz mamy też poznać kadrę Anglików. Selekcjoner Thomas Tuchel miał już rozmawiać z tymi, których zabraknie w składzie. Wśród nich ma być Harry Maguire, co jest sporym zaskoczeniem na Wyspach. Sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Chwalińska przeszła 3 rundy kwalifikacji, a w decydującym, bardzo zaciętym meczu pokonała Susan Lamens 7-6, 7-5.
9: W Radiu SK.
15: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek, wyjątkowy dzień, 22 maja.
16: Mówią o nim ideał, jeżeli chodzi o dni tygodnia, ale na pewno coś da się poprawić. Co zrobić, żeby piątek był jeszcze lepszy?
17: Sienka, ja ten piątek to przesiadam tak do środy, no bo środa też mamy piątek, więc to by był idealny tydzień, nie?
16: Ćwiczenia z rozciągania.
15: Prosimy o więcej, oczywiście rozpędza się również Nicki Minaj i Justin Bieber. No, nasz znajomy.
16: Właśnie, podobnie do mnie, nie? Mm.

0: Don't put the blame on me, czyli w wolnym tłumaczeniu, tak przy piątku, nie kładź wina na mnie. Don't put the blame on me, nie kładź wina na mnie.
1: Proszę Państwa, przepraszamy za usterki, ale już wracamy oczywiście 20 minut do godziny 7. Tego wam zawsze zazdrościłem, mogę ci powiedzieć śmiało, jeśli chodzi o Zieloną Górę.
0: Że mamy uniwersytet.
1: Że macie więcej studentów, dokładnie na pokładzie. To zawsze tak mnie trochę mówię, no dobra.
0: Politechnika Zielonogórska, Uniwersytet Zielonogórski, WSI, wszystko było.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. W porównaniu do Gorzowa Wielkopolskiego, skąd również nadajemy. Kontrowersje, słuchajcie, są wokół stołówki w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
0: O, to już ekskluzywne studia, naprawdę.
1: Tam jest rzeczywiście no, problem, powiedzmy, bo studenci no, mocno kręcą nosem, że ciężko coś tam sobie tak wejść, kupić i po prostu wyjść szczęśliwym i zostawić trochę pieniążka jeszcze na wieczór. Ceny danin nie są na studencką kieszeń, tak mówią, miało być przystępnie i tanio, czyli właśnie po studencku, a jest tak, że na przykład kanapka z łososiem kosztuje, no łososiem, no okej, łososiem kosztuje 16 zł. Poproszę kanapkę.
0: Za moich czasów najpopularniejsza kanapka studencka to był chleb posmarowany nożem.
2: Jankes! Jankes! I Wiktor!
1: Albo zupa parówczanka, prawda?
0: A, czyli woda po parówkach.
3: Reklama. Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
4: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
5: This is a game.
4: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Na Uniwersytecie DSW Idees wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 30 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Dolnośląska Szkoła Wyższa. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Idees. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
7: Poznaj nas na idees.pl. Uniwersytet DSW Idees. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Cech. Restauracja regionalna w Kudowie Zdroju. Przepyszna kuchnia, lokalne produkty i najbardziej efektowne koktajle od polskiego mistrza Bartosza Gierackiego. Rozsmakuj się w naszych daniach i mistrzowskiej kawie z własnej palarni. Restauracja Cech. Kudowa Zdrój. Znajdź nas na Facebooku.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
13: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
17: I po reklamie.

0: to kto, kto daje głos, ty czy ja?
1: Dawaj, ja dzisiaj przywalę, zobaczysz.
0: Krzyk, Krzysztof.
2: Happy birthday to you.
3: Hej, Krzysiek!
4: Eska, Krzysiek! Urodziny.
0: Jednak jak Krzychu zawoła Krzysztofa... Dzień dobry, Krzychu.
3: Krzychu, jesteś?
5: Dzień dobry, jestem.
1: No nie, ja się zbliżam do mikrofonu, bo będę źle... Cześć, Krzysztof. Cześć, Krzysiu. Dzień dobry.
5: Witam.
0: A może
5: dzień
0: właściwie
5: dobry.
0: Powinniśmy do ciebie mówić Bob, czyli Bob Budowniczy, bo ty masz taką zdolność, z tego
1: wszystko
0: co wiemy,
1: potrafi?
0: Że nie ma rzeczy, która by się w domu nie popsuła, której byś nie naprawił.
1: Tak nam napisała tutaj twoja... No właśnie, możemy powiedzieć?
0: No chyba tak.
1: Możemy.
0: Twoja żona, stary, powiedziała, że to ty jesteś tym gościem.
2: Bob Budowniczy.
5: Tak czasami wychodzi.
2: Bob Budowniczy nie jest sam.
1: Krzysiu, powie, a czym się zajmujesz na co dzień?
5: Mhm. Na co dzień? Na co dzień jestem technologiem.
1: Kurde.
0: I co robi technolog właśnie? Bo ciężko jest nam to wyobrazić chyba, sobie.
5: Technolog tworzy technologię do obróbki ciężkiej, programy.
1: Technolog żywności, powiedziałem.
3: CNC.
0: Gdybyś dostał do naprawy, poprawienia i stuningowania taki dzień jak piątek, co można ulepszyć w piątku, żeby był jeszcze lepszy? Co by technolog z nim zrobił?
5: Na pewno przyspieszył czas.
1: Jak to, żeby szybciej minął?
5: Zwłaszcza pierwsze 8 godzin.
1: Poprosimy. No to poprosimy. No dobrze, Krzysiu, mamy prezent dla ciebie. Twoja żona po pierwsze wyznała miłość, napisała nam taką laurkę, że głowa boli. Nie mamy tyle programu, żeby całość czytać. Jest cudowna, wspaniała, na pewno teraz nas słucha.
0: A że w tej laurce napisała, że ona razem z dziećmi składa ci życzenia, to mamy dla ciebie i dla dzieci czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
5: Super.
1: Tam będziecie sobie latać fajnie. Co masz do powiedzenia swojej żonie, która pomyślała o tobie? Prosimy? O!
5: Że ją kocham.
1: No. Króciutko, to jest
0: najprostsze to. Najprostsze są najskuteczniejsze podziękowania.
2: Radio.
1: Krzysztof, wszystkiego fajnego dla ciebie. Trzymaj się, kochany.

0: Tutaj SK w piątek 22 maja, 4 minutki, będzie z nami godzina 7.
1: Mamy oryginalną odpowiedź na pytanie, jak ulepszyć piątek.
0: Kupić sobie tramwaj?
1: Tak jest.
0: Ale po co tobie tramwaj? Gdzie ty będziesz na tramwajem jeździć po Zielonej Górze?
1: No postawię przed domem i w odpowiedzi na wszystkich z Gorzowa będę mówił, że jednak są tramwaje w Zielonej Górze.
2: Kama i Wiktor.
0: Oczywiście, bądźcie blisko radia za chwilę o tym, że można sobie kupić tramwaj. Tramwaj kupujemy w Szczecinie.
1: A wszystko w newsach.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a celink

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, www.midbau.pl. Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach, ulica Gałczyńskiego 2.
7: Ciasno na wjazdach do Wrocławia, choć korki nie aż tak duże jak zazwyczaj. Mokronoska, Karkonoska stoi, ale zdecydowanie krótsze utrudnienia póki co. Opolska długa jak zawsze, także cierpliwości. 23 stopnie dzisiaj maksymalnie, sporo słońca do południa, po południu nieco więcej chmur.
6: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Polskie władze reagują na zapowiedź Donalda Trumpa. Amerykański prezydent w mediach społecznościowych zapewnił, że USA wyślą do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. W studiu reporterski Michał Skolimowski. Powiedz, jak reagują prezydent i rząd?
9: Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. Podziękował Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których, tu cytat, praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Ze strony rządu mamy wpis ministra obrony. Decyzja prezydenta Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Pentagon wcześniej oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotylli Sumu.
10: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane.
8: Dwoje polskich uczestników flotylli jest już w drodze do Turcji. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
11: Tatry T6 A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
8: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
12: Może złożymy się i kupimy sobie taki tramwaj jeden.
13: Ja bym brał.
14: Problem jest tylko, że to nie skręca. Musisz cały czas jechać prosto.
15: A to nie.
16: SK Wrocław News.
7: Krzysiek Staszkiewicz. Uwaga kierowcy, ręczne kierowanie ruchem na skrzyżowaniu Wróblewskiego z Aleją Wielkiej Wyspy. Dzisiaj jeszcze do 11 trwają ćwiczenia policji. Chodnik jak z horroru idzie do remontu. Na placu Konstytucji 3 maja we Wrocławiu, tuż obok dworca, ludzie codziennie walczą o swoje zdrowie.
17: Kostka pukowa sterczy, szczury łażą, no. Także dramat.
18: Na pewno jest byle jaki i tyle to mogę powiedzieć.
19: Byle
18: na
19: jaki.
18: Tak, byle jaki.
7: Wszystko przez zniszczony od kilkunastu lat chodnik biegnący wzdłuż kamienicy. Prace ruszą jeszcze w czerwcu.
20: Jakieś...
21: 3 minutki po godzinie 7, czy piątek to ten wyjątkowy dzień można jakoś ulepszyć?
22: No to jest pytanie, na które szukamy odpowiedzi u was po drugiej stronie głośnika.
23: Żeby piąteczek był idealny, to najlepiej wprowadzić 4-dniowy tydzień pracy. Pracujemy do czwartku, piątek wolny.
22: To co, idziemy do domu w takim razie.
24: Dziękujemy, dzień dobry.
22: Do usłyszenia, słyszymy się w poniedziałek.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To numer jeden w naszym kraju, w całym kraju, w każdej rozgłośni radiowej. Męskie granie, orkiestra, Igor Herbut, Zalia i oczywiście Vito Bambino.
2: Wjeżdża coraz lepiej, no. I oby jeszcze coraz więcej par uszu się przekonywało do tego kawałka. A pamiętasz to granie sprzed paru tygodni?
1: Pewnie, że tak. BDS i Disnaraka. Wspieramy oczywiście i machamy w stronę wszystkich osób, które są z nami gdzieś tam w szpitalach. I niech moc będzie z wami. Całe szczęście są osoby, które robią niebywałe rzeczy, które dodają mocy, no tym właśnie, której tej mocy często brakuje.
2: No i kurz i pieniądze jeszcze nie opadły po tej zbiórce, a Łatwogank już rusza z kolejną. Czytamy, że tym razem chce zebrać 12 dużych baniek na leczenie chorego Maxa. I znowu będzie stream, ale nie stacjonarny.
1: Okej, okay. Jak to będzie wyglądać teraz?
2: Teraz na live'ie, który będzie można obserwować, Łatwogang przejedzie Polskę z góry na dół, z gór do morza. Wszystko za jednym razem, za jednym podejściem ma przejechać kraj. My to będziemy obserwować, a przy okazji wpłacać kasę na leczenie.
1: Ale czym jechał?
2: Na rowerze.
1: Rowerem?
2: Tak.
1: Ale no to wspaniała historia. Niesamowite facy, czyli Piotrek, Łatwogang. A tak przy okazji, tak, popieramy, wspieramy. Cieszę się bardzo, że będziemy to wszystko razem przeżywać, bo to już wkrótce. Ja tak przy okazji sprawdziłbym, czy Jurek Owsiak przypadkiem nie ma nieślubnego syna.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Ale rzeczywiście, a kiedy on jedzie? Kiedy rusza tym rowerkiem? Bo gdzieś to mi uciekło.
2: Napisali, że wkrótce.
1: Wkrótce, tak. No dobrze, będziemy obserwować.
2: Wkrótce jest tak między poniedziałkiem a niedzielą.
1: 12 milionów złotych. Coś czuję, że zanim wystartuje, już te 12 będzie.

0: Zapraszam na stację benzynową.
1: Eska tankuje do pełna.
2: Kto nam zabroni? Skolin ma swoją stację, Eska ma też swoją stację. Podjeżdżajcie, tankujemy wasze fury.
0: Tamta jest różowa, ta jest pomarańczowa. Halo, dzień dobry, Sandra przy telefonie?
3: Tak, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Sandro. Byś posiedziała w domu, a nie tylko jeździć i jeździć.
3: Oj, przydałoby się trochę pozwiedzać, a nie tylko w tym domu siedzieć.
0: Ale wiesz co, do Niemca będziesz jechać i jeszcze mamy za to zapłacić.
3: No akurat jest super okazja. Moja cica kończy 70 lat i jedziemy zrobić jej niespodziankę. Nie wie, że przyjedziemy, więc no przydałoby się trochę zatankować to auto.
2: Skąd dokąd macie jechać?
3: Z Poznania do Wuppertalu.
2: Wuppertal. Gdzie jest Wuppertal?
3: Wuppertal, tak. Okay. No, na drugiej stronie ponad 700 kilometrów.
2: To tam jeszcze mijamy Berlin i jeszcze kawałek. Jeszcze tam,
3: tak,
2: na dół,
3: dokładnie.
2: Do góry.
3: I jeszcze dalej.
0: Okay. Jakie macie spalanie w samochodzie? Ile ta wasza fura mniej więcej pożera paliwa? Bo tak próbujemy wysądować, czy SK wystarczy.
2: Czy damy radę?
0: No, czy dojedziemy do Wuppertalu?
3: No tak myślę z 6 litrów na 100, jakoś tak.
0: To jak będzie dobrze wiało w plecy, to dojedziecie.
2: Dojedziecie. I tak też się stanie, bo otankujemy twoją furę oczywiście do pełna. No, zgłosiłaś się, no i masz nas w telefonie i mnóstwo paliwa w swoim samochodzie. Kiedy wyjeżdżacie?
3: W czwartek.
2: Dobra, będziemy oczywiście dmuchać. Waszą furę i proszę ucałować oczywiście tam ciocie, tak ciocia?
3: Tak,
2: a ciocia ma polskie imię czy niemieckie?
3: Hanka, polskie.
2: Hanka! Polsko-niemieckie!
0: Pamiętaj też, że jak skończy się zasięg Eski, to żeby znaleźć jakieś fajne niemieckie odpowiedniki naszej stacji radiowej.
3: Oj, kurczę, nie wiem, czy tam znajdę, ale...
2: Coś tam mają,
3: poszukam.
2: Kisy, nie kisy i te inne takie, no prawda?
0: Der, die, das! Das ist Eska!

0: z Dua Lipa, no duet idealny, 7:30 już za chwilę.
1: Ach, uwielbiamy oczywiście, tańczymy w studiu, prawda? Yeah! Przygotowujemy się do weekendu, do piątku, no ale można ten piątek jakoś ulepszyć i o to was dzisiaj pytamy z samego rana.
2: Piątek można ulepszyć tak, że na początek musi być kawa, a następnie wypełnienie formy o urlop na poniedziałek. A,
0: ja po kawie zawsze wypełniam formę. Jan,
1: Wiktor. Przepraszam za kolegę.

0: Reklama.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
20: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
21: 23 stopnie mają dzisiaj pokazać wrocławskie termometry. Będzie ciepło, będzie też sporo słońca, ale chmur nie zabraknie po południu. Na ulicach Wrocławia nie brakuje za to korków. Oczywiście stoi Mokronoska, Karkonoska czy Opolska, ale te korki nie są aż tak duże.
20: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
19: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
22: Minęła 7.30, to SK News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Bogucki wezwany do prokuratury. Szef prezydenckiej kancelarii ma odpowiadać na pytania śledczych w sprawie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowań od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wezwania dostali też inni urzędnicy kancelarii. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje 6,48, 98 7,06, a oleju napędowego 6,91. To oznacza, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe w stosunku do czwartku, a cena benzyny 98 nie zmieniła się.
0: SK Sport News.
22: Znamy już trzech półfinalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyły wczoraj dwie stołeczne ekipy. Legia Warszawa po raz trzeci wygrała z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Ogromną sensację sprawili koszykarze Dzików Warszawa. Po raz trzeci wygrali z faworyzowanym Treflem Sopot. O ostatnie miejsce walczą zawodnicy Śląska Wrocław i Arki Gdynia. Tu sprawę awansu rozstrzygnie jutro piąty mecz. Cristiano Ronaldo dopiął swego. Portugalczyk zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Jego Al Nassr w ostatniej kolejce zwyciężył 4-1. 41-letni Ronaldo tytuł przypieczętował w najlepszy możliwy sposób, dwukrotnie trafiając do bramki.
1: Jankes, Kama
3: i Wiktor.
18: W radiu RSK.
23: No i król całego tygodnia, czyli piątek, zjawił się w kalendarzu. Dzień dobry, witamy go.
24: Myślałem, że o mnie mówisz, ale no dobrze, przepraszamy. No dobrze, no ale... piątek, jak go ulepszyć, tak?
23: Tak samo jak można ulepszyć piątek, można ulepszyć Jankesa. Da się, czy nie?
25: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
23: Albo w piątek straciłby na atrakcyjności, bo by pachniał poniedziałkiem.
26: Pytanie proszę powiedzieć. Pozdrawiam.
23: Jak ulepszyć piątek?

0: Wiktor, Vivaldi, Waligura i cztery pory roku. 38 minut po 7 rano.
1: Dziękujemy pięknie, tak, zgadza się. Co to znalazłeś? Co to za historia spod Jarosławca?
0: Trzymajcie się, bo to trzeba sobie w głowie rozrysować, jakby Jacek Gmoch to pan wam przedstawiał. Otóż...
1: Jest droga, tak?
0: Jest droga pod Jarosławcem. I to nawet całkiem spora, bo obwodnica, taka obwodnica szybkiego ruchu.
1: Obwodnica, to się szybko jedzie.
0: I policjanci na tejże obwodnicy zatrzymali mężczyznę, uwaga, jadącego elektrycznym wózkiem inwalidzkim.
1: Pan jechał sobie, okej, drogą szybkiego ruchu, obwodnicą, dobrze.
0: Twierdził po wszystkim, że wszystko jest w porządku i że on nie widzi żadnego problemu.
1: No i pięknie, no ja mam... Ale mam wrażenie, że oprócz problemów też nie widział żadnych znaków drogowych. Jan, i Wiktor.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
9: This is a game?
8: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
14: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
19: I po reklamie.

0: Jedni coming home, a inni going na komunię. Czy da się połączyć imprezę komunijną z problemami pęcherzowymi? Da się, jeżeli ma się Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Katarzyny się dodzwoniłam z rezerwacji komunijnej u nas na 10?
2: Oczywiście.
3: To pani.
2: Tak.
3: Powie mi pani, tam jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, czy nie? Bo będziemy mieli jeszcze...
2: Proszę powtórzyć, bo mi przerwało.
3: Jakieś problemy pęcherzowe u państwa będą, bo mamy jeszcze dwie komunie, a jedną mamy toaletę, proszę pani, zablokowaną. Stąd jak będziemy dawali klucz, proszę pani, żeby tam nie doszło do jakiejś sesji. I ja pytam.
2: Nie, absolutnie nie.
3: Dobrze, ustawiłabym kolejkę tak. Najpierw, proszę pani, ta komunia pierwsza, bo wy jesteście trzecią z kolei. I jako trzecia by byłaby wasza. Byście wtedy dostali, proszę pani, kluczyk. On będzie przywiązany na cegle, bo jeden już, proszę pani, nam zgubili. Dlatego jest zablokowana jedna toaleta. I tak, najpierw ma prawo, proszę pani, pierwsza, później druga komunia i trzecia wasza.
2: Że my jesteśmy trzecią komunią i kluczyk będziemy mieć o godzinie.
3: No zawsze, proszę pani, 15 po i za 15.
2: 15 i za 15, dobra, tak, nie ma problemu. Tak. Oczywiście.
3: Gdyby tam,
2: dobra,
3: proszę pani, była sytuacja, że ktoś nagle potrzebuje, to trzeba się, proszę pani, z komunią numer 1 dogadać, albo numer 2, żeby oni wam ustąpili.
2: Oho, okej. Okay. Nie, one się bić nie będą, spokojnie.
3: Wie pani, ja wolę uprzedzić, bo jeżeli im więcej osób, tym więcej potrzeb, proszę pani, później do załatwienia jest.
2: Dobra, nie ma problemu, okej. Okay. Dobrze. Dziękuję ślicznie za informację.
3: A, jeszcze jedno. Tak? Proszę się nie obrazić, jak tam ten kluczyk będzie, proszę pani, przypięty do cegły, bo wtedy mi nie zgubicie tego. Ja tylko tak to mogę zrobić, proszę pani. W zeszłym tygodniu miałam nogarnka, proszę pani, ale się burzyli, że na zdjęciach źle wyglądało.
2: Okej, okay, dobra, nie ma problemu.
3: Czyli wszystko jest zrozumiałe, tak?
2: Jasne, oczywiście,
3: dobrze.
2: Dziękuję.
3: Kluczyk przekaże pani Kamil.
4: O, tak zostałaś wkręcona.
2: O Jezu. Dziękuję ci bardzo, kochanie.
1: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: To byłaby taka pamiętna komunia, prawda? Z jedną toaletą.
0: Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest nie podawanie piwka na komunii.
5: No nie wolno, jak to?
0: No jak wujek poprosi, to czasem nalewają, ale lepiej nie,
5: nie
0: bo
5: wolno,
0: kolejka
5: nie wolno,
0: do
5: nie
0: toalety
5: wolno
0: się zwiększa.
5: Nie wolno. Pamiętajcie, zgłoszenie oczywiście do Nosela na sk.pl. Tam sobie chłopak mieszka.
0: A, przepraszam, to jest herbata, pomyliło mi się.
5: No,
0: a kolor ten sam.
5: Dobra muzyczka, to jest wyjątkowy numer. Talk to you.

0: Jankę stańczy na krześle. I bardzo dobrze. Piątek z samego rana, 8 za chwilę.
1: Kochamy ten numer, a w zestawie z truskawkami smakuje jeszcze lepiej oczywiście.
0: Kaszubskie truskawki pojawią się, to podobno jest jakiś ewenement. Mówili nam...
1: Ale są naprawdę pyszne rzeczywiście. Coś tam takiego dodają, że są najlepsze.
0: Każą kupować polskie, a będą wciskali nam kaszubskie.
1: Za chwilę o tym w newsach między innymi.
2: Jankes.
3: Jankes.
2: I Wiktor.
4: No to naprawdę było, to mówimy, ta truskawka na torcie.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie $12.99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
16: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
17: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
16: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
18: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
19: To będzie ostatnia reklama.
11: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
8: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
2: Ciasno na wjazdach od południa Wrocławia i południowego wschodu i zachodu. Mokronoska, Karkonoska, Opolska, Buforowa czy Opolska się przetykają. Też ciasno na moście milenijnym. 23 stopnie dzisiaj maksymalnie, sporo słońca do południa. Po południu nieco więcej chmur, ale bez deszczu.
8: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
7: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Zbliża
3: zbliża się ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. To dobra wiadomość dla Polski, presja ma sens. Tak rząd komentuje kolejny zwrot w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Donald Trump deklaruje, że wyśle do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy.
20: Dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy trafi do Polski. W takich sytuacjach jedno jest pewne, wszystkie ręce na pokład. Presja ma sens.
3: Komentuje wiceszef MON Cezary Tomczyk. W ostatnich dniach Pentagon oficjalnie potwierdził redukcję brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Śledztwo prokuratury i zlecona pilna kontrola to po tragedii w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. W placówce zginął 2-latek, chłopiec wpadł do oczka wodnego. Z tymi informacjami reporter SK Michał Skolimowski. Powiedz, na czym skupiają się teraz śledczy.
21: Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania placówki. Prokuratura ma 48 godzin od zatrzymania opiekunek na podjęcie w ich sprawie kolejnych kroków.
22: Jeżeli materiał dowodowy da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy.
21: Mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają sprawę śmierci 2-latka, a ta wstrząsnęła mieszkańcami Ząbek.
23: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
21: Prokuratorskie śledztwo, dodajmy, jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
3: Dodajmy, że pilną kontrolę placówki zleciła już wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Kaszubska truskawka, tuż, tuż. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich słodkich owoców będzie można wypatrywać na sklepowych półkach już w pierwszej połowie czerwca.
18: SK Wrocław News.
2: Krzysiek Staszkiewicz. Wrocławska policja publikuje wizerunek rowerzysty, który brutalnie popchnął 80-letnią kobietę przy ulicy Pilczyckiej. Do zdarzenia doszło 11 maja, a funkcjonariusze proszą o informację każdego, kto może coś wiedzieć w tej sprawie. Poziom ozonu może być przekroczony. Osoby starsze i narzekające na choroby układu oddechowego mogą w związku z tym narzekać na samopoczucie. Jak informuje GIOŚ, ryzyko przekroczenia docelowego poziomu odnotowano we Wrocławiu, Czerniewie, Trzebnicy czy też Jeleniej Górze.
18: Jan Jankers, Kama i Wiktor.
1: Dzień dobry, witamy. 2 minutki po godzinie 8.
0: I dzisiaj ulepszamy ideał, bo wiemy, że piątek jest najlepszy, idealny w całym tygodniu, ale na pewno coś da się zrobić, żeby był jeszcze fajniejszy.
24: Siemanko, jakby w poniedziałek był piątek, to piątek też byłby lepszy. Pozdrawiam.
0: A nie, no to tak się nie da, nie. A coś innego
1: coś jeszcze?
25: Pytacie, jak ulepszyć piątek? Każdy weekend byłby cudowny, gdyby przed wyjściem z pracy była wypłacana weekendówka.
1: Na koniec miesiąca byłby cyrk.
3: Ale to jako dodatek miałoby być, tak?
1: A to tak, no pani nie właśnie tak to bym nie mam na ratę na koniec miesiąca, bo wtedy mi się wszystko płaci.
0: Słuchajcie, ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: powiem.
1: O, to ten kolega Łatwoganga, Ed Sheeran.
2: Zgadza się, Azizam. Azizam to się wydarzyło, czy coś wydarzył w Argentynie, prawda? To jest fajna historia.
1: To dawaj, co się stało, opowiadaj.
2: Nie wiem,

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Tak patrzę do tyłu na tę kolejkę osób, słuchaczy, którzy chcą z nami lecieć. O Jezuś!
3: Proszę powiedzieć tamtym z tyłu, że może być ciężko!
4: To jest najbardziej imprezowa grupa, jaka odwiedzi lotnisko Okęcie. Przypominamy, że startujemy w przyszłym tygodniu w piątek z samego rana i czekają nas dwie szalone noce, ale nie wiadomo gdzie.
2: No właśnie, odlot ściśle tajny. Naprawdę nie, my tam naprawdę też nie wiemy, gdzie lecimy. Wiemy już z kim, ale no nie mamy jeszcze kompletu słuchaczy, którzy z nami polecą.
4: I w tej sprawie pojawia się teraz Mateusz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: To zacznijmy od początku. Jak zaczęła się twoja przygoda z odlotem ściśle tajnym?
5: Tak naprawdę zainspirowali nas znajomi, którzy też brali udział w waszym konkursie. Mocno spontanicznie stwierdziliśmy, jeśli oni mają szansę, to my też musimy spróbować, więc też polecieliśmy z tym tematem.
4: Okej, okay. No dobrze. No i teraz będziesz mógł im się pochwalić, że to wam się udało, jeżeli się uda.
2: Okej.
5: Okay. Jeżeli się uda.
2: Ale też wiemy, że dzisiaj twoja dziewczyna ma urodziny, Iza.
5: Zgadza się, Izabelę pozdrawiam. Jak będzie to odsłuchiwać kiedyś, to wszystkiego najlepszego.
2: Okay.
5: Dokładnie.
2: Może też być tak, że rozumiem, że nie miałeś prezenty, wymyśliłeś, dobra, załatwię odlot ściśle tajny, będzie załatwione.
5: Właśnie w ogóle nie myślałem o tym, więc prezent jest kupiony, będzie niespodzianka, a to jest taki bonus, totalny bonus, jeśli
4: tak,
5: się uda.
4: Wiesz, tak przy okazji, kochani, mam taką informację, spadamy za granicę na weekend.
5: Ale nie wiemy gdzie.
2: Tak jest. No dobra, no. No naprawdę nie wiemy gdzie. Za chwilę kapitan się po raz kolejny odezwie.
4: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
5: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego. Że chyba wszystkiego. Odwiedziliśmy już trochę krajów i za każdym razem spotykają nas tak dziwne przygody, że jesteśmy gotowi naprawdę na wszystko.
2: Co wymyślili za historię w Maroku?
5: Tak, byliśmy w Maroko, przyjechał po nas 13-latek autem, zawiózł nas do centrum Mediny, a potem okazało się, że brakuje nam pieniędzy w portfelu. Tak z dnia na dzień coraz więcej nam brakowało, a portfele zostawały w pokoju, więc stwierdziliśmy, że musimy to wyjaśnić. I oni przyszli po nas, zaprosili nas na dach. Ja byłem przekonany wtedy, że to już jest koniec, to jest nasz koniec, ale powiedzieli, że rzeczywiście w takim razie przepraszają, że musiało dojść do pomyłki. I wszystko się wyjaśniło dobrze, natomiast Medina w Maroku nam rzeczywiście zrobiła historię.
4: Myślę, że trafiliśmy na odpowiednich ludzi, Jankę.
2: Ja się boję. Ja się boję, bo znam też siebie i ciebie, więc plus kolejne takie osoby robi się naprawdę problem. Ale zaryzykujmy.
4: Czy mógłbyś w imieniu całego szefostwa Radia SK ogłosić tę radosną nowinę?
2: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
5: Rewelacja.
2: Lecimy razem rzeczywiście w nieznane. Wciąż nie wiemy. Pan kapitan tutaj już się wyrywa. Daj mu głos.
4: Mateusz, posłuchaj, bo może to akurat pomoże nam odkryć karty tego miasta, tego kraju, tego miejsca.
6: Tutaj kapitan. Wasz kierunek może kojarzyć się z geometrią.
2: O, z geometrią. Taki Krzysztof
5: Geometrią. Krzysztof. No to mam pewne podejrzenia.
2: No, Maroko?
5: Grecja?
2: A może... Nam też pachnie Grecją coraz bardziej, rzeczywiście.
5: Nie, ja coraz bardziej. Chyba jednak...
2: A trójkąty, kwadraty, Dawid Podsiadło?
4: Trójkąt bermudzki, może tam polecimy?
2: Tam nie ma chyba euro.
5: Możemy się zgubić wtedy.
2: Dobra, kombinujemy, wymyślamy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc w naszym samolocie, które już wkrótce, bo za tydzień w piątek leci właśnie w nieznane wciąż.
4: I przypominamy, tu ścieżka dostępowa jest jedna, prowadzi przez wasze smartfony. Ściągnijcie aplikację Eski, tam się zarejestrujcie, tak jak zrobił to Mateusz. Zostawcie swoje zgłoszenie, bo jeszcze kilka miejsc mamy.
1: Odlot ściśle tajny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.

Underneath Your Blue, 24 minuty po godzinie 8. No właśnie, Niebieskie Morze też miało być. W tych zapowiedziach gdzieś się przewijało, że to lokalizacja niedaleko morza, jeżeli chodzi o odlot ściśle tajny. Nasza eskowa lokalizacja, to teraz znajdujemy się przy newsach i za chwilę krzyżak na ten temat.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
17: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
18: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
19: Ulica Wrocławia bez zmian, ruch cały czas wzmożony na wjazdach, na moście milenijnym także cierpliwości kierowcy. Prognozy pogody też bez zmian, 23 stopnie zobaczymy dzisiaj maksymalnie, do południa słonecznie, po południu więcej chmur z przejaśnieniami, no i też bez deszczu.
18: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
17: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami, Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
18: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
20: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prawdopodobnie będzie dziś ostatnie przesłuchanie w tej sprawie, o której mówi cała Polska. Za pół godziny sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. 27 kg marihuany w przesyłkach z odzieżą w akcji Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki znaleziono w jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Były w czterech paczkach z Kanady. Wartość nielegalna towaru to ponad 1 300 000 zł. Za przywóz narkotyków grozi grzywna oraz od 3 do nawet 20 lat więzienia. Referendum w Krakowie już w niedzielę. O północy rozpocznie się cisza referendalna. Mieszkańcy zdecydują o odwołaniu prezydenta i Rady Miasta. O szczegółach piszemy na sk.pl.
21: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
15: No i co, lecimy dalej? Dobrze, dobrze.
21: Tak jest, no szlifujemy ten piątkowy diamencik. Wiemy, że to jest dzień idealny. Wiemy, że on już jest wymuskany, wyczekany. Ale co zrobić, żeby był jeszcze lepszy?
15: Jak go doprawić?
22: Dzień dobry, Radio SK, z tej strony Michał. A ja myślę, że piątek byłby jeszcze lepszy, jakby był w czwartek. O!
21: A, ale to nie, bo to wtedy środę. Piątek byłby w środę.
15: W środę.
21: No, a potem byśmy przesunęli i byłby we wtorek.
15: Dziękujemy. Musimy to sobie jeszcze przemyśleć.
21: Czy jest Jacek Gmoch na sali? Czy ja mogę pozwolić sobie na taką ekstrawagancję i odebrać jeszcze jeden telefon?
15: Poprosimy.
23: Tu Sandra. Jak umilić sobie piątek? Dziecko jedno odwiezione do przedszkola, drugie do dziadków. I myśl, jutro weekend, jutro wolne. A jutro mam jeszcze urodzinki. Zagrajcie coś fajnego.
21: A, proszę bardzo.

0: Ja już czuję piątek w tej playliście. Pachnie imprezowo ładnie.
1: Ellie Grillem, jakiś grill.
0: Illenium. Don't want your love.
1: A na koniec w ogóle będę miał takiego suchara na temat grillowania. Ale
2: właśnie,
1: to,
2: bo
1: to za chwilę.
2: Usłyszałeś na korytarzu od naszych kolegów suchara i nie chcesz go opowiedzieć cały
1: opowiemy
2: czas.
1: Opowiemy przed dziewiątą, bądźcie z nami, ale teraz co innego, opowiemy, co się dzieje w Sejmie. To tam się dzieje oczywiście.
2: To jest informacja też taka jakby piątkowa, imprezowa, bo okazuje się, że, uwaga, 473 litry alkoholu znajduje się we władaniu Sejmu. I to jest produkt, który został zapieczętowany, zabezpieczony.
1: Proszę zabezpieczyć, zapieczętować, żeby nikt nie wypił.
2: Leży w piwnicy, za
1: bo
2: kratami.
1: Jak, po tej akcji jak zakazali, prawda, że tam koniec, nie ma pić alkoholu.
2: Tak jest, jakiś czas temu zakazali, a że leżał w tych sejmowych restauracjach i był też pochowany po szafkach.
1: No dużo tego było, co?
2: Musieli to zamknąć do skrzyni. I teraz piszą w internecie, pytają w artykule, co się z tym stanie? No 473 litry. Wiadomo, że na pewno nie można tego sprzedać, nie pójdzie na wolny rynek. No i jest problem, bo miejsce zajmuje, przestrzeń zajęta. Co z tym zrobić?
1: Ale to powinno trafić do partii, która w najbliższych wyborach przekroczy 40%. No, 40%. Tak. I Wiktor.
2: No, to co?
1: No, przerwa.
2: Po kawce.
3: Reklama. Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500-600-044. Hydroblokada.
4: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
8: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Chcesz tego słuchara?
1: No chciałbym, no kit raz też
0: słuchaj się, dopytująco z tym
1: daj
0: słucharkiem.
1: Suchara. Słuchaj, jest tak, mamy dwa typy reakcji. Umówmy się, że zanim ten suchar pojawi się na antenie, jak będzie dobry, jak będzie taki suchar soczysty, w sensie taki jak powinien być...
0: To jest udane.
1: Tak, a jak się okaże, że jednak nie wejdzie...
0: Okej, takie, dobra. Dobra, dwa dźwięki są dobre. Uwaga, mogę już?
1: Dawaj.
0: Czy cały kraj jest gotowy? Bo ja jestem słaby. Tak chciałem, że... taka słaba zapowiedź, ale naprawdę nigdy.
1: To pamiętaj, żeby
0: ale jest krótki, więc powinno się udać.
1: Nie zaczynaj od puenty, tylko od początku.
0: Dobra, co robi nauczyciel na grillu? Niezapowiedzianą karkówkę.
2: Ale fajne, dobre,
1: fajne, fajne. Powiem znajomym, bo nie słuchają radia.

0: Goście, goście, goście. W studiu pojawił się Mati Fuczyło, ale nie jest sam.
1: Dzień dobry, razem dzień ze mną dobry. Jest Taco Hemingway.
2: Ojejku, dzisiaj, przecież jutro Taco występuje na PGE Narodowym. Ja dzisiaj idę, oj, cudownie.
0: Co prawda Taco jest z kartonu, ale to nie przeszkadza, żeby był naszym gościem.
1: Jest za to bardzo przystojny.
2: A powiedz, bo tu masz fajną akcję, za chwilę wyskakujesz ze studia i lecisz rozdawać bilety na...
1: Szukajcie mnie dzisiaj w Warszawie, bo to oznacza jedno, mam dla was podwójne wejściówki na Taco Hemingwaya.
2: Ale super.
1: Kto chce się zgłosić, ten słucha Radia S.
2: Super jest to radio, naprawdę.
0: A już za drzwiami stoi papież radia.
3: Chodź, Rafał.
0: Rafał Adamczak.
2: Powiedzieli, że jesteś papieżem radia.
0: Czytam Adamczyk.
4: Mylą mnie niektórzy. Dzień dobry.
2: Habemus Piątek.
5: Kama i Wiktor. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
14: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
15: Cały czas ciasno na Mokronowskiej, Karkonoskiej, Opolskiej czy na Moście Milenijnym. Uważajcie też, dojeżdżając do ścisłego centrum Drobnera, no i oczywiście Pomorska, się przytykają. Prognozy pogody niezmiennie mówią o 23 stopniach, do południa sporej dawce witaminy D ze słońca.
14: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
13: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
16: Wybiła 9, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Sebastian M. właśnie znów staje przed sądem. Mężczyzna oskarżony jest o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Co czeka nas na rozprawie, o tym Rafał Różycki.
17: Przede wszystkim poznamy uzupełnioną opinię biegłych, którą na wniosek obrony zlecił sąd. To po tym, jak na ostatniej rozprawie Sebastian M. złożył wyjaśnienia, w których podważał opinię biegłych dotyczącą przebiegu wypadku.
18: Jesteśmy przekonani, że potwierdzi się, że pan Sebastian nie spowodował wypadku.
17: Mówi Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Innego zdania jest prokuratura.
19: Dowody są zgromadzone w aktach. Opinie były jasne, pełne.
17: Twierdzi Aleksander Duda z prokuratury okręgowej w Katowicach. Sąd przesłucha jeszcze jednego świadka powołanego przez prokuraturę. To były współpracownik Sebastiana M.
16: Senat bez poprawek przyjął rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. Ten podejmie na podjęcie decyzji ma 21 dni od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Łatwo Gęk rusza z kolejną zbiórką. Tym razem influencer chce przejechać na rowerze z Zakopanego do Gdańska, by zebrać brakujące 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa Tockiego.
20: Zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem.
16: Mówi Piotr Hanckę, Łatwo Gęk. Przejazd i stream startuje po południu. Więcej o akcji
21: SK Wrocław News.
15: Krzysiek Staszkiewicz, kierowcy noga z gazu. Od rana policjanci z Trzebnicy prowadzą akcję Prędkość. Sprawdzają, czy kierujący stosują się do przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach. Oprócz tego kontrolują także stan trzeźwości, zapięte pasy czy stan techniczny pojazdów. Konserwator zabytków przeciwnej inwestycji na Olimpijskim. Wracamy do tematu budowy na terenie byłych basenów. Daniel Gipski, dolnośląski konserwator zabytków, napisał, że jest przeciwnikiem inwestycji powodującej uszczerbek dla zabytku.
9: Dwie po dziewiątej, za chwileczkę pierwsza podpowiedź, gdzie szukać ostatnich biletów na warszawskiego Taco, które ma śmigający po ulicach, a może wcale nie po ulicach Warszawy Mati Fuczyło. No i oczywiście zapraszamy na Instagrama w tej sprawie naszego eskowego, a ja będę grał wasze ulubione hity na czasie. Fukaj i Vito Bambino zaczynają. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: po takim numerze to grzechnie zapytać, czy energia trochę podskoczyła. Pink, You and Your Hand w Radiu SK, to są hity na czasie. Zaraz muzycznie BB Rexha i Fairless New Religion, 19 po 9. Jeżeli jesteście w Warszawie i smutna wasza mina, bo wiecie, że dziś i jutro tak o Hemingway na Narodowym, a wy biletów nie macie. Jest lekarstwo, moi drodzy. Jest lekarstwo, jest sposób. Słuchajcie uważnie. Nasz człowiek, Mati Fuczyło, co już mogliście zobaczyć na Instagramie eskowym, czeka z kolejnymi biletami na dzisiejszego taco. I teraz uwaga, konkretne podpowiedzi, gdzie czeka. Na następnej stacji metra. Na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. A jak już znajdziecie Matiego, to trochę oczywiście pamiętajcie o tym, żeby sprzedać mu szyfr. A ten szyfr to taco. Szyfr taco na następnej stacji metra. Mati czeka na tej, gdzie można spotkać smutną zakonnicę. Więcej nie powiem, ale zaglądajcie do naszego Instagrama koniecznie i no, ruszajcie! Ruszajcie w Warszawę, jeżeli teraz możecie. A jak nie, to nasłuchujcie, komu się uda i kiedy złapać naszego człowieka Matiego Fuczyło.
1: Reklama.
2: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play.
3: This is a game?
2: Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
6: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
7: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
13: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
14: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
15: Airmax. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Airmax.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
18: I po reklamie.

0: Jeżeli była smutna mina, mam nadzieję, że już jej nie ma, że te hity na czasie, które wam podrzucam piąteczkowo w Radiu SK, działają tak, jak działać powinny. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Bask Comp i Think About Us już za nami. 21 minut zostało do godziny 10. Kto w Warszawie, ten ma szansę na ostatnie bilety, ostatnie wyjściówki na dzisiejszego Taco Hemingwaya i jutrzejszego granie Taco i dzisiaj i jutro na PGE Narodowym w Warszawie. A te ostatnie bilety ma dla was Mati Fuczyło. On czeka, on, czyli Mati, nie sam, bo z Taco również. Co możecie zobaczyć na Instagramie, na następnej stacji metra, na tej, na której można spotkać smutną zakonnicę. Fani tak wiedzą pewnie, o czym mówię, a jak już Matiego znajdziecie, pamiętajcie, że szyfr to Taco i to nie są ćwiczenia. Więcej na Instagramie. A kto nie w Warszawie, ewentualnie kto wie, że nie da rady ruszyć w pogoń za Matim i tymi ostatnimi wejściówkami na Taco Hemingwaya, to smacznego, bo pewnie teraz w pracy, tak, co już, przerwa na śniadanko, czy jeszcze pierwsza mała czarna się parzy. Wiadomo, że w piątek parzy się odpowiednio dłużej, bo dzisiaj robimy wszystko, żeby się nie napracować, trochę pościemniać i jak najszybciej powitać Fajrant. A zaraz powitamy muzycznie Sanach z numerem Miłość jest ślepa. To wszystko w Radiu SK.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
12: This is a game?
11: Niech moc zabawy będzie z wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra. Smolasty. Skolim. Fan Factory. Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia. Calvi and Remi.
17: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra.
16: Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
12: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
21: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.

0: Jak wam matka z ojcem mówili, ucz się grać na pianinie albo fortepianie, będziesz może jak Fryderyk Chopin, a was to nudziło, bo wiadomo, gamy, pasaże i tym podobne takie różne, no niezbyt przyjemne ćwiczenia do przerobienia, no to teraz macie. Pewnie nie jesteście Fryderykami i Chopinami, a mogliście być jak on, jak Bauza, który z numerem Magnetic pojawił się teraz w Radiu SK wśród hitów na czasie. Jeżeli lubicie takie granie, taki klimat i taki rytm i jeżeli piąteczek chcecie skonsumować odpowiednio, to ja wam SK Live Remix powracam, polecam nasze kultowe pasmo, które powróciło. O godzinie 20 specjalnie dla was zremiksowane hity na czasie, od 22 Estate of Trance Armina Van Burena, później o 23 za scenami Giuseppe odstawiani w specjalnym miksie, potem Lost Frequencies, Alok od pierwszej i o drugiej właśnie ten gość, który z numerem Magnetic w Radiu SK teraz się pojawił, czyli będzie Pauza dzisiaj dla was grał. To wszystko w SK Live Remix. Przypominam, to pasmo startuje dokładnie o godzinie 20, ale macie też specjalny stream w naszej eskowej apce, gdzie SK Live Remix macie non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Za 5 minut będzie godzina 10, o 10 u nas w SK najświeższe newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, złoty 89, kupując 12 sztuk.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło Zielone Drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
10: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jest
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
22: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
0: Uwaga, kierowcy na A4 jadąc w kierunku Wrocławia. Za Kostomłotami zderzyły się dwie ciężarówki. Trwa akcja służb. Autostrada jest zablokowana w tej chwili, także lepiej zjeżdżać już wcześniej na węźle Jarosław, także omijać tę część autostrady.
22: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
21: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu.
1: Zbliża się 10, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef Kancelarii Prezydenta w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zbigniew Bogucki stawił się na wezwanie śledczych, a chodzi o sprawę ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Będzie przesłuchany w charakterze świadka. Śledczy badają sprawę nieodebrania ślubowania od czworga nowych sędziów TK. Zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego zostało tylko dwoje sędziów. Zdaniem Boguckiego nie ma podstaw, by takie postępowanie wszczynać.
2: Po pierwsze, pan prezydent nigdy nie powiedział, że nie odbierze tego ślubowania. Po drugie, Żurek twierdzi, że to ślubowanie zostało złożone. Jeżeli zostało złożone w Sejmie, oni twierdzą, że wobec prezydenta, to skąd ta sprawa?
1: Śledczy chcą przesłuchać także innych pracowników Kancelarii Prezydenta oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedzieli się reporterzy Eski, adwokat od trumny na kółkach jest właśnie przewożony konwojem z Chrubieszowa do Szczecina. Informację potwierdziła prokuratura okręgowa w Szczecinie. Nieoficjalnie chodzi o wątek narkotykowy w postępowaniu dotyczącym Pawła Kozaneckiego. Amerykańscy naukowcy odkryli, że temperatura ciała kobiet rośnie z wiekiem. Badanie przeprowadzono u pań w wieku od 18 do 42 lat. Temperatura co roku nieznacznie rosła. Naukowcy nie znają przyczyn, ale pewną teorię ma Norbi.
22: SK Wrocław. Sport.
0: Krzysiek Staszkiewicz. Ostatni domowy mecz piłkarskiego Śląska w BetClick pierwszej lidze. W niedzielę zawodnicy wyjdą na boisko i zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Mecz wniesie niewiele, bo pewnym jest, że trójkolorowi kończą sezon na drugim miejscu i meldują się w Ekstraklasie. Niemniej kibicować warto w niedzielę o 16.30 na Tarczyńskiej Arenie. Siatkarska młodzieżowa kadra Dolnego Śląska odpada z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży po dwóch przegranych i jednej wygranej. Lepsze okazały się być kadry podkarpackiego i mazowieckiego. Wygraliśmy za to z Małopolanami.
23: Tak a propos tej temperatury, chciałem podnieść jakim termometrem, a dobra, nieważne. Miley Cyrus.
1: W buzi, do buzi wsadzali termometr.
23: Mam kwiatki dla ciebie od Miley Cyrus. Flowers, tak zaczynamy. Rafał Adamczyk.

0: Niektórzy z tą piosenką to mają tak, że sobie tak nucą, mruczą pod nosem, ale wchodzą tylko na... O, About You Now! Sugar Babes! About You Now, to jest Eska. To są hity na czasie. 17 minut już po godzinie 10. Najważniejsze, że dzisiaj w kalendarzu, że dzisiaj w naszym życiu rządzi piątek ze wszystkimi konsekwencjami, nastrojami, tym całym pozytywem, który dookoła i tym, że my dzisiaj robotę gdzie mamy, to wszyscy wiemy, a gdzie jesteśmy umysłami, to też już wszyscy wiemy, bo już na pewno jesteśmy przy grillach i na hamakach. A kojarzycie ten dźwięk? Oczywiście, że to dźwięk prosto z Pac-Mana, a mówię wam o tym dlatego, że Pac-Man dzisiaj, ten sympatyczny żółty stworek, który zjadał kuleczki i zjada kuleczki cały czas, obchodzi, uwaga, 46. urodziny. Jaki to jest dobry rocznik z tego Pac-Mana, 80. Gra powstała dokładnie 22 maja, stąd dzisiaj mamy dzień Pac-Mana. A wiecie, że ten stworek Pac-Man powstał przez pizzę? To serio, serio. Twórca tej gry, niejaki Toru Iwatani, tak sobie podobno spojrzał na kawałek pizzy z wyjętym, a właściwie na pizzę z wyjętym kawałkiem i pomyślał, to wygląda jak postać. No i tak narodził się ten żółty bohater z wielką paszczą. Gra pojawiła się, jak mówiłem, w 80 roku. Błyskawicznie stała się światowym hitem, bo do dzisiaj pykamy w Pac-Mana zdecydowanie. Pac-Man miał być mniej brutalną alternatywą dla strzelanek i dlatego zamiast zabijania i tak naprawdę naparzania się po twarzy było jedzenie kropek i uciekanie przed duchami, a najlepszą ciekawostką dotyczącą tej gry jest to, że w 1999 roku pewien Amerykanin przeszedł całą grę perfekcyjnie, zdobywając maksymalny możliwy wynik 3 333 360 punktów i zajęło mu to ponad 6 godzin bez pomyłki. Ciekaw jestem, czy zrobił to w godzinach pracy, czy już po, ale wielkie brawa dla niego. My kiedyś w studiu, słuchajcie, mieliśmy taką konsolę z Pac-Manem. Przyznam szczerze, że byłem rekordzistą długo nie do pobicia. Ta konsola już zginęła pewnie dlatego, że nikt nie mógł mnie pobić. Natomiast trochę byłem w tym nieuczciwy. To sobie ustawiłem łatwiutki poziom, pyknąłem rekord i znowu przywróciłem trudny poziom. Nie mówcie nikomu.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
2: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
3: Jest 7 miejsc.
4: I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: I po reklamie.

car.

0: Lady Gaga, Bad Romance, to jest SK, to są hity na czasie, 22 minuty pozostały do godziny 11. Okazuje się, że nie wszyscy cieszą się z tego, że piąteczek, że weekendzik, jest głosówka od Wiolki.
1: SK, no ja niestety nie cieszę się na ten piątek, bo w niedzielę czeka mnie komunia córki i mam bardzo pracowitą sobotę i niedzielę, bo muszę ogarnąć przyjęcie na 20 osób. Pozdro dla wszystkich.
0: Aj, ale trzeba do tego podejść z drugiej strony. Zawsze z takich organizacji, takich przyjęć wyciąga się wnioski, najczęściej pod tytułem nigdy więcej, no ale pozostają też wspomnienia. Ja pamiętam po mojej komunii kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt osób stłoczonych na dwóch, na 57 metrach kwadratowych, czyli takie dwupokojowe mieszkanie. Do tego jeszcze papugi, które tego dnia dostały totalnego fioła i wydawały z siebie takie dźwięki, jakich nigdy wcześniej nie wydawały. No i wspomnienie pozostało. Wiadomo, że jeszcze koperty, oranżada, a nie, koperty to jednak nie. Ciekaw jestem, jakie wy macie wspomnienia z komunii swoich, ewentualnie organizacji takich przyjęć, bo jak coś w waszej głowie pozostało, to śmiało, śmiało, możecie wrzucić na głosówkę i wysłać nam na Messengerze. A zaraz ja wam wyślę w stronę waszych uszu numer Carry You Home, to będzie Alex Warren.
2: Reklama.
3: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
4: Pit Lane. Elektryczne go-karty.
5: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
4: Galeria Wrocławia, poziom minus 2.
5: Sprawdź nas www.gokartywroclaw.pl.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
14: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
15: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
16: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
17: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
11: Teoria
2: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: I po reklamie.

0: 5 minut i będzie godzina 11, to jest SK Ulowski, ty na czasie. Nowość, Thomas Gray, Rumors. A propos wspomnień z komunii, na naszym Messengerze pojawiła się głosówka od Ewy.
1: Tuż przed moją komunią moi rodzice skończyli budowę nowego dwustanowiskowego garażu, więc tam odbyło się przyjęcie ze szkoły. Obok zostały wypożyczone stoły i krzesła, więc miałam przyjęcie luksusowe. Nie pamiętam, ile było tam ludzi, ale na pewno sporo. Pozdrawiam wszystkich.
0: Matka jedyna, jak już tak Ewa mówiła o tym dwustanowiskowym garażu, to myślałam, że to wszystko potem się skończyło tak, że to był jeden wielki kanał.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Halo, Ząbkowice Śląskie. 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
14: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
15: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia. www.midbał.pl.
20: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
21: Uwaga, kierowcy, cały czas zablokowana czwórka w kierunku Wrocławia za węzłem Kostomłoty, aż do kątów wrocławskich nie pojedziemy. Po wypadku dwóch ciężarówek wygląda to naprawdę źle. Zjeżdżamy już na węźle Jarosław. 23 stopnie dzisiaj we Wrocławiu, sporo słońca.
20: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich. Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
21: Zbliża się 11. SK News. Jakub Krzyżak. Pierwsze F-35 kupione przez Polskę dziś przylecą do bazy wojskowej w Łasku. Oficjalne powitanie nowych maszyn, które trafią na wyposażenie naszych sił powietrznych, zaplanowano jednak na 12 czerwca. Więcej reporterski Mateusz Chwyston.
0: W Łasku wylądują dziś pierwsze 3 maszyny zamówione przez Polskę. Od razu będą w gotowości do działania. Piloci są już po niezbędnych szkoleniach w Stanach.
1: Będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
0: Mówił szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do końca roku do Polski ma trafić łącznie 14 maszyn, a w przyszłym roku 12. Będą stacjonowały w bazach w Łasku i w Świdwinie.
21: Szef MSWiA podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. To konsekwencja orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nakazał Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych zawieranych właśnie za granicą. Jak dodał minister cyfryzacji, teraz w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce będzie możliwa transkrypcja takich związków. Szukacie nowego pojazdu? Na rynku tych używanych pojawiła się ciekawa oferta. Tramwaj.
22: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, mieszczą 88 pasażerów.
21: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Do kupienia są 3 częściowo uszkodzone pojazdy. Nie jest jednak jasne, czy nowy właściciel będzie mógł się wozić po mieście.
23: SK Wrocław. Na czasie.
21: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, Paluch, Kasia Kowalska, Wojciech Baranowski i Tilaf zagrają w Nysie. Już dzisiaj ruszają Dni Nysy. Nie zabraknie koncertów, ale także atrakcji towarzyszących czy jarmarku produktów lokalnych. Szczegóły znajdziecie w sieci. Przewietrzmy się razem z Akademią Wychowania Fizycznego. Już jutro od 10 do 14 przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu odbędzie się 7. festyn sportowo-rekreacyjny. Czekają nas sportowe wyzwania, spotkania ze sportowcami, pokazy i konkursy dla dzieci, studentów czy rodzin.
24: Za chwileczkę sprawdzimy, jak to z tymi biletami na Taco Hemingwaya warszawski koncert, więc moi drodzy, koniecznie nasłuchujcie, koniecznie sprawdzajcie to, co się dzieje na Instagramie, bo sypniemy tymi biletami. To nie ma co być, wiecie, smutnym, że się nie udało, nie mam. Zresztą wszystko jest możliwe. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Ale to jest dobre. Jak cała twórczość tego gościa? Teddy Swims, Mr. Know It All, to jest Tescan, to są hity na czasie, 17 minut po godzinie 11 dzisiaj w Warszawie na PGE Narodowym, jutro również tak o Hemingway. No wiadomo, że jeżeli chodzi o bilety, to niektórzy myślą, że można się już tylko obejść smakiem, ale nie, jak się trzyma Zeską i nie, jak się bawi z nami. Wysłaliśmy w miasto, wysłaliśmy w Warszawę, Maciego Fuczyło, z tekturowym, ale jednak tak o Hemingwayem. Mati ma dla was bilety na koncerty warszawskie tego artysty. No właśnie, ta pierwsza podpowiedź, którą dla was mieliśmy, gdzie Mati jest do złapania z biletami, była taka, że to była następna stacja metra, na której można spotkać smutną zakonnicę. Dlaczego smutną zakonnicę?
1: Następna stacja.
2: Pole Mokotowskie, zakonnica zasmucona, czyta słowo boskie.
0: No i chyba wszystko stało się jasne. Ja wiem, że wszystko stało się jasne, bo znalazł się szczęścia, znalazł się zwycięzca. Halo Mati.
3: Słuchajcie, mam obok siebie osobę, która przed chwilą złamała szyfr. Udało jej się to. Ta osoba ma na imię Kacper. Cześć.
4: Cześć, witajcie.
3: Powiedz mi proszę, Kacper, czy bardzo długo nas szukałeś i czy to było trudne zadanie?
4: Dla mnie zadanie było dosyć proste. Trudniejsze było dojechać tutaj z centrum rowerem, zanim się rozłożyliście, ale jednak to też się udało.
3: Kacper w takim razie szykuje karierę na Tour de France. Gratulujemy i dobrej zabawy na koncercie. Tak, miło.
4: Dzięki serdeczne, pozdrawiam słuchaczy.
0: No to widzicie, szybko i łatwo poszło, ale to nie koniec, moi drodzy. Znowu proszę się nie smutać, bo bilety jeszcze są. Tylko teraz zmieniamy stację, teraz będzie kolejna wskazówka, a ta nowa stacja to Zagłębie Kebabowe. No to co, już wiecie? Pamiętajcie tylko, że jak znajdziecie Matiego, to pamiętajcie, że szyfr to taco. Szyfr to taco. Więcej na Instagramie.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
16: To będzie ostatnia reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: I po reklamie.

0: Coldplay, We Pray, to jest Kato Hity na czasie. Wiecie, że Robin Schulz, gość, którego doskonale znamy, prawda? Tak bardzo lubi eksperymentować z technologią, że już w 2015 roku stworzył jedną z pierwszych muzycznych aplikacji z teledyskiem 360 stopni i to widz mógł sam obracać kamerę podczas oglądania tego klipu. Taki z niego gość. Niezły swoją drogą. A dlaczego o nim mówię?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego, że Robin Schulz doskonale czuje vibe, jeżeli chodzi o zbliżające się lato i wakacje i już nam podrzuca coś na ten czas. Tym razem połączył siły z wokalistką Barbs w numerze Better Times. Jak to brzmi? I czy rzeczywiście w tym poczujecie lato i wakacje? Oceńcie sami.

0: Ja wiem, że grając ten numer teraz pewnie obudziłem takie żywe wspomnienia tego, co się działo niedawno na Torwarze w Warszawie, czyli koncertu Shauna Paula. Shaun Paul, Give It Up To Me w Radiu SK już za nami. To są hity na czasie, a właściwie hity zawsze na czasie, bo przecież tyle lat ma ten kawałek, a proszę bardzo, jak na nas działa. 21 minut do piątkowego południa, za chwileczkę Joey, End of Beginning.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
14: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
13: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
14: To nawet lepszy początek.
15: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
16: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
17: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
18: To niska cena.
19: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
20: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
23: I po reklamie.

0: Nie wiem, jak to odbierzecie, ale Łukasz Duńczyk jeszcze parę sekund temu był w windzie, teraz był pod stołem, a już jest przy mikrofonie.
1: Udało się, zdążyłem, słuchajcie, w ostatniej chwili, ale się udało.
0: A co się tak powstrzymywało?
1: O, korek był, musiałem objechać, ale się udało.
0: Ale się udało, i co masz, ale patrz, objechał korek, był w windzie, był pod stołem, jest przy mikrofonie i jeszcze mam przygotowane hity na czasie, które będzie miał po godzinie 12. Dobra, Łukasz, to uspokój zadyszkę.
1: Dobra.
0: Jest okej?
1: Okay? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay.
0: Dobrze.
1: Ty, ale słuchawek nie mam, muszę...
0: Zaraz
1: dobra, idę szukać
0: zaraz
1: słuchawek.
0: Zaraz się okaże, że w domu zostawił.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Hot grill.
5: Arilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
10: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
15: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już od 22 maja pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
23: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F, www.bydimpfar.pl.
24: Cały czas sporej cierpliwości kierowcy potrzebujecie na A4, jadąc w kierunku Wrocławia. Za węzłem Kostomłoty doszło do wypadku i zamknięta jest autostrada aż do kątów wrocławskich. Cierpliwości też na Klecińskiej, jadąc w kierunku Gondowianki. Tutaj także doszło do stłuczki na skrzyżowaniu ze Szwajcarską.
23: Sponsorem programu jest Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
1: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Już po sekcji zwłok dwuletniego chłopca, którego ciało znaleziono w oczku wodnym w Ząbkach. To na terenie posesji, gdzie mieści się żłobek. Śledczy ustalili pierwsze szczegóły tragedii. Przyczyną śmierci dziecka było utonięcie. Śledczy zatrzymali na miejscu dwie opiekunki. Przesłuchiwani są świadkowie, gromadzona jest też dokumentacja. Mówi nam Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
3: Tam cały czas czynności śledcze prowadzone są i zbierane są materiały, zarówno dokumentacja, jak i przeprowadzane oględziny, wszystkie inne czynności. Natomiast o szczegółach na chwilę obecną nie informujemy.
1: A swoją kontrolę w placówce zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To dobra wiadomość dla Polski i USA, wszystkim zaangażowanym, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność i jedność działania, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk, a chodzi o wysłanie do Polski amerykańskich żołnierzy. W podobnym klimacie wypowiadał się dziś szef MSZ Radosław Sikorski.
4: Uderzaliśmy równolegle, maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
1: Przypomnijmy, Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. Teraz przed nami trzeci i ostatni rozdział, koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
6: SK Wrocław na czasie.
24: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz Bryskaczem oraz Agnieszka Chylińska. To niektóre z gwiazd tegorocznych Dni Obornik Śląskich organizowanych w ramach SK Music Tour. Wydarzenie odbędzie się za tydzień w weekend 30 i 31 maja na Targowisku Miejskim. Szczegóły znajdziecie w sieci. A dla wszystkich miłośników Gwiezdnych Wojen dobra informacja płynie z wrocławskich kin. Dzisiaj premierowo na ekrany wchodzi Mandalorian i Grogu. Także kolejna odsłona dobrze znanej serii. Szczegóły w sieci.
13: Ja już w tym momencie nam gratuluję, bo to jest, słuchajcie, finał. To jest ostatnia prosta, parę kroków do mety i mamy to. Myślę, że siłą rozpędu nam się uda za chwilę weekend. To już jest piątkowe popołudnie, 2 minuty po godzinie 12, a my jeszcze komuś załatwimy bilety na koncert Tako. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: numer bardzo piątkowy. Czuj, że weekend już za chwilę. Dono, Mari Lucenzo w Radiu SK, gramy hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, Amerykanie odkryli po prostu Amerykę. To jest teraz hitem u nich na TikToku. Odkrycie kulinarne. Uwaga, oni się zachwycają jedną rzeczą. Wodą z gotowanych owoców. Mówią, jakie to jest pyszne, jakie to jest niesamowite, słuchajcie. Mamy XXI wiek, 2026 rok, a Amerykanie odkryli coś, na co od wieków nasze babcie mówią kompot. I oni mówią, że to jest po prostu niesamowite. Słuchajcie, to teraz czekajmy, aż Amerykanie odkryją racuchy, kanapki ze smalcem albo schabowego z mizerią w niedzielę na obiad.
1: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
6: Polwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
10: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
15: I po reklamie.

0: No właśnie nie Ferrari, tylko rowerem z Warszawy do Gdańska. Mikolas Jazep w Radiu SK, ale ten gość nas napędza. Dodaje energii na ostatniej prostej tego tygodnia. To są właśnie eskowe hity na czasie. Za 22 minuty będzie godzina 13, a Łatwo Gang rusza z kolejną zbiórką pieniędzy, tym razem dla chorego Maxa. Przypomnę, Łatwo Gang to jest ten wielki człowiek, który uruchomił wielką zbiórkę pieniędzy. Przez 9 dni prowadził transmisję na żywo ze swojej kawalerki i udało się zabrać ponad 280 milionów złotych. Przychodziły do niego gwiazdy, mówił o tym cały polski internet, ale teraz jest druga odsłona tej akcji. Dzisiaj o godzinie 16 rusza kolejna transmisja na żywo, tylko że tym razem Łatwo Gang wsiada na rower i jedzie z Warszawy do Gdańska i planuje zabrać 12 milionów złotych dla chorego 8-letniego Maxa. Jeśli uda się zabrać 12 milionów złotych zanim dojedzie do Gdańska, to on potem jak tam dojedzie, zrobi sobie przerwę i wraca. I jedzie z Gdańska rowerem do Zakopanego. No ten gość jest po prostu niesamowity. Szczegóły tej akcji mamy dla was na sk.pl. No i sąsiedzi Łatwo Ganga pewnie się teraz cieszą, nie? Bo tym razem nie będzie hałasów za ścianą i tłumów przed blokiem.
1: Reklama. Air Max. Internet światłowodowy. Dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Remont, remont po remoncie. Sterta śmieci leży w kącie. Folie, druty, listwy, gruz. Kontenerem jadą już. Green Tree. Kontenery na odpady już od 1 m3. Wywóz odpadów w ciągu doby także z trudno dostępnych miejsc. Na hasło zielone drzewo 30 zł rabatu. Oferta obowiązuje do 13 czerwca 2026 roku. Zadzwoń jeszcze dziś. Green Tree Wrocław. 666 050 666.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik!
18: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
20: To będzie ostatnia reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.

0: są w Radio SK. Gramy piątkowe hity na czasie i mamy dla was bilety na najlepsze koncerty tego roku. Tylko w Radio SK do zgarnięcia podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Raper zagra tam dzisiaj i jutro. Jak te bilety znaleźć? No są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że namierzycie Matiego Fuczyło, który podróżuje przez Warszawę z kartonowym Taco Hemingwayem i z biletami i odwiedza następne stacje metra. Ostatnia podpowiedź była taka.
1: Raz kebabem wsiedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: Zagłębie kebabowe Warszawy. No i naszemu słuchaczowi udało się odnaleźć, udało się zgarnąć bilety. Za chwilę z chłopakami się połączymy po godzinie 13, a wcześniej dobre informacje dla kierowców. Radio SK. I polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
15: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
16: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
15: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
16: To nawet lepszy początek.
17: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia. www.midbał.pl.
7: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
8: Jest naprawdę ciepło, sam krótki rękaw wystarczy dzisiaj na zewnątrz we Wrocławiu. Teraz termometry wskazują 21 stopni, maksymalnie spodziewamy się 23. Na niebie mamy pojedyncze chmury, ale padać z nich raczej nie będzie. Dziś tylko i wyłącznie słoneczna pogoda. Jeszcze cieplej będzie w weekend.
7: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
6: Sponsorem programu jest właściciel Midbał Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbał.pl.
9: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Deklaracja padła, teraz Warszawa czeka na szczegóły. Donald Trump ogłosił wysłanie do Polski kolejnych 5000 wojskowych. Stwierdził, że to reakcja na zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich i relacje z nim. Zaangażowanym podziękował Donald Tusk, a wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że o sukcesie zdecydowała polska ofensywa dyplomatyczna.
10: Moje spotkania, rozmowy z Pitem Hegsetem, wizyta zastępcy szefa połączonych sztabów.
9: A prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreślał, jak ważne są relacje między prezydentami USA a Polski.
11: Dzięki osobistym relacjom właśnie tych dwóch polityków zapadła ta decyzja.
9: A szczegóły dotyczące obecności amerykańskich wojsk w Polsce będą znane w czerwcu. Potrzebne kolejne badania. Sekcja nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci 19-letniego strażnika granicznego ze Szczecina. Jego ciało znaleziono w jednym z internatów. Dwie inne osoby trafiły do szpitala. Prokuratura potwierdza, że funkcjonariusze po służbie pili alkohol.
12: W sprawie zaplanowane są dalsze badania, w tym histopatologiczne i toksykologiczne.
9: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie śledczy wykluczyli udział osób trzecich. Kierowcy będą zadowoleni. Od jutra do poniedziałku ceny paliw w dół. I tak benzyna 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,46 za litr, a olej napędowy 6,85.
13: SK Wrocław. Na czasie.
8: Tu Kacper Michalak. We Wrocławiu trwają dni Odry. Do 24 maja czeka nas wiele atrakcji dla całych rodzin. W planach pikniki, pokazy sportów wodnych, darmowe rejsy po Odrze czy koncert grupy Micro Music. Główne wydarzenia mają miejsce na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Szczegóły sprawdzicie w sieci. Juve Juvenalia w Wałbrzychu. Już 28 i 29 maja studenci przejmą to miasto. Wszystko rozpocznie kolorowy przemarsz ulicami Wałbrzycha. Później w planach są gra terenowa, kino pod chmurką, warsztaty, a zwieńczeniem będzie koncert Happy Set w Starej Kopalni.
14: I jeszcze dwa dobre newsy dorzucam. Po pierwsze za chwilę weekend, bo mamy piątek, a po drugie ktoś z was za darmo pójdzie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło podróżuje po Warszawie z kartonowym Taco Hemingwayem i za chwilę, słuchajcie, będzie ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety. Będzie podpowiedź, gdzie Matiego można złapać. Łukasz Zduńczyk, polecam się.
15: Ale teraz na piątkowe uspokojenie łagodny głos Sanach. Miły

0: Lady Gaga w Radiu SK. Gramy hit na czasie i rozdajemy wam podwójne zaproszenia na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Mati Fuczyło jest w Warszawie i podróżuje metrem z kartonowym Taco Hemingwayem i podróżuje tak jak w kawałku Następna Stacja. Wiadomo, że jest teraz w kebabowym zagłębiu Warszawy. Podpowiedź była taka.
1: Teraz kebabem siedli ludzie, mieląc mięso w pyskach.
0: No i nasz słuchacz odszyfrował, co to jest za miejsce, dlatego teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się ze stacją metra Świętokrzyska. Halo Mati.
2: Jestem tutaj z Tomkiem, który dobiegł do nas niczym sprinter Usain Bolt, tak bym go porównał. Tomek, powiedz mi proszę, jak to się stało, że wiedziałeś, że to metro Świętokrzyska?
3: No znałem tekst, jedna z moich ulubionych piosenek i po prostu no już było tylko tutaj dotrzeć i zgarnąć bilet.
2: No i zgarnął, więc jeżeli wy też chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski, sprawdzajcie Instagram Radia Eska, bo tam będą kolejne wskazówki, a ja jadę do kolejnej miejscówki.
0: Mati Fuczyło wsiada do metra, jedzie na następną stację, a co to za stacja? To jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz. Fani Taco Hemingwaya pewnie już się domyślają, o jaką stację metra chodzi. Podpowiedzi czekają na eskowym Instagramie i to jest, słuchajcie, ostatnia okazja, żeby zgarnąć bilety na koncert Taco na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
8: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
10: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Nowy samochód? Team Długołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Długołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
18: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
19: To będzie ostatnia reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: I po reklamie.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Rihanna z hitem Zawsze na czasie. To jest Radio SK i to już jest piątkowe popołudnie i mam bardzo ważną poradę życiową od dermatologów. Słuchajcie, częste mycie skraca życie. Okazuje się, że to jest prawda. Jak czytam, zbyt częste mycie uszkadza naturalną barierę ochronną naszej skóry. I dermatolodzy radzą, że najlepiej się myć co 2-3 dni, bo to jest najzdrowsze dla naszej skóry. To jest bardzo dobra informacja, słuchajcie. Przyznajcie się, każdemu z nas co jakiś czas zdarza się, no na przykład zasnąć na kanapie w całym opakowaniu, prawda? Bardzo się wygodnie śpi, budzimy się w środku nocy, potem nam się nie chce myć, rano nie ma czasu i robimy sobie dzień brudasa. Wtedy wystarczy tylko zadbać o to, żeby znajomi z pracy za bardzo się do nas nie zbliżali i może nam to wyjść na zdrowie.
1: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy, przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie, z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
21: To niska cena.
22: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
23: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: I tak właśnie brzmi piątek z hitami na czasie. Ejnot w Radiu SK. I to już jest ostatnia okazja, ostatnia, żeby w Radiu SK zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego?
0: Jest bardzo dużo wrażeń, słuchajcie, bo nasz człowiek Mati Fuczyło jest w terenie, podróżuje metrem po Warszawie, odwiedza następne stacje i teraz jest na ostatniej stacji w czasie dzisiejszej podróży i to jest stacja, gdzie GTA już nie kupisz.
1: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
0: Jeśli wiecie, co to jest za stacja, gdzie kiedyś się kupowało GTA, a teraz już się nie da kupić, no to szukajcie Matiego, a jak Matiego znajdziecie, to koniecznie podajcie szyfr TAKO. Podpowiedzi mamy na eskowym Instagramie.
2: Reklama. Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
4: Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszeńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
10: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to Twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
11: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Miliczu.
21: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
22: Wciąż czekają Was utrudnienia na A4 po wypadku. Zwolnicie od węzła u Danin do Kostomłotów oraz dalej na wysokości Kątów. Zatłoczone też drogi objazdowe, wojewódzka nr 347 czy krajowa 94 w stronę Wrocławia. Cierpliwości w to piątkowe popołudnie.
21: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
20: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
14: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Po podpisach od razu w Dzienniku Ustaw opublikowano już rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Teraz będzie to możliwe w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
0: Z dumą chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas upokorzeń się skończył.
14: Transkrypcja zacznie obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu. Regulacje były konieczne po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ważne zeznania w procesie Sebastiana M. to on odpowiada za tragedię na A1, w której zginęła 3-osobowa rodzina. Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim zeznawał dziś bliski współpracownik oskarżonego. Przyznał, że oskarżony lubił szybką i agresywną jazdę. O szczegółach Rafał Różycki.
1: Świadek przyznał, że kilka razy wspólnie podróżowali. Jak dodał, za każdym razem, gdy prowadził Sebastian M., rozwijane były duże prędkości, ponad 200 km na godzinę, a raz nawet ponad 300 km. Opisał też styl jazdy oskarżonego, szybki i agresywny, ale pewny. Świadek odniósł się również do ucieczki Sebastiana M. do Turcji, a następnie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przyznał, że firma Sebastiana M. nie miała w tych krajach klientów. Innego zdania jest sam oskarżony.
14: Mężczyzna po wypadku wyjechał z Polski, zatrzymano go potem w Dubaju. Josep Guardiola odchodzi po 10 latach. Szkoleniowiec opuści Manchester City. Pod jego skrzydłami klub sięgnął po 20 piłkarskich trofeów.
18: SK Wrocław. Na czasie.
23: Dukat Spermichalak. Ponad 26 tysięcy biegaczy weźmie udział w 12. Tarczyński nocnym półmaratonie we Wrocławiu. Start 21-kilometrowego biegu od Tarczyńskiej Areny przez Lotniczą Legnicką do Starego Miasta i z powrotem już 6 czerwca o 22. Wcześniej dodatkowe atrakcje na płycie stadionu. Tego samego dnia będzie warto zajrzeć na stadion w Dobroszycach. O 18:00 odbędzie się tam mecz piłki nożnej kobiet. Śląsk Wrocław zmierzy się z żeńską reprezentacją Dolnego Śląska. Wcześniej gotowanie pod chmurką z Joanną Brodzik i atrakcje dla dzieci.
24: A teraz ponownie przenosimy się do warszawskiego metra.
25: Kupowało się tu GTA, no i Eminem ma album nowy.
24: Właśnie na tej stacji metra w Warszawie czeka podwójne zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Jeżeli wiecie, gdzie to jest, to szukajcie Matiego Fuczyło, bo tam jest za darmo bilet na koncert. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No, najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I teraz bardzo imprezkowy, bardzo piątkowy hicior Justin Bieber i Nicki.

0: Dawid Podsiadło, tak nas fajnie buja w piątkowe popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Tutaj zaczynają się wszystkie hity i najlepsze koncertowe przeżycia. SK rozdaje ostatnie bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. No i mamy to. Udało się namierzyć Matiego Fuczyło, który dzisiaj od rana podróżuje warszawskim metrem, odwiedza następne stacje i teraz jest na stacji, na której GTA już się nie kupisz. Halo Maty, jest tam też słuchacz Radia SK. Łączymy się na żywo na antenie SK właśnie spod tej stacji metra. Halo, halo.
1: Łączymy się, to się zgadza i wręczamy ostatnie dwa bilety. Właściwie to rozdałem je sekundkę temu. Kasia i Jarek je zgarnęli. Powiedzcie mi proszę, jak wy wpadliście na to, że to tutaj, że to Stadion Narodowy?
2: No było to oczywiste przecież, że przy Stadionie Narodowym zielone metro.
1: Okej,
2: okay,
1: i poszło, i wybiegliście. Arek, bardzo szybko biegasz w takim razie.
3: Może nie, może się, znaczy szybko biegam jak najbardziej, jednocześnie no metro dobrze szybko podjechało, zdążyliśmy tutaj szybko dojść, na pewno Kasi tutaj duża zasługa, bo od razu wiedziała, którym wyjściem wyjść z metra, żeby trafić na was. Więc.
1: Gotowi na koncert?
3: Nie planowaliśmy, ale jak najbardziej gotowi.
2: Tak.
1: No to bawcie się dobrze, a wy słuchajcie w takim razie Radia SK, bo takich okazji na bilety będzie jeszcze więcej.
0: Jak słyszycie, opłaca się być słuchaczem Radia SK, bo mamy naprawdę dużo biletów. To nie tylko Taco Hemingway, ale uwaga, weekend u nas będzie naprawdę na bogato. Będziemy mieli dla was bilety na Kortowiadę. To wielki festiwal studencki w Olsztynie. Warto nas słuchać w jutro i w niedzielę.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest być gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
12: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
16: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
17: ZUS, podatki, czynsz, konto.
18: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
17: Ty nie?
18: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
17: Płacą ci? Dużo?
18: 4000 się uzbierało.
17: No żartujesz.
19: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji Plusy Karty z Plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
21: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
22: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

0: Rihanna i Jay-Z w Radiu SK. To jest hit nieśmiertelny. SK dzisiaj od rana rozdawała bilety na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie i SK przyczynia się do wydłużenia życia. Słuchajcie, to nie są żarty, to jest, słuchajcie, naukowo potwierdzone, bo według najnowszych badań chodzenie na koncerty faktycznie wydłuża życie. Z badań wyszło, że już 20 minut muzyki na żywo, uwaga, potrafi poprawić samopoczucie o ponad 20%. A jak nam ktoś jeszcze bilety na ten koncert postawi, to już w ogóle samopoczucie dobre.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: Wolałby pan jednak inne okulary?
5: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
4: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
8: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
10: A właśnie, że pasuje.
11: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
12: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
7: I po reklamie.

0: Czeska brzmi bardzo piątkowo, bardzo weekendowo. Jazzy, to są właśnie hity na czasie. Ja już myślę, że jesteśmy mentalnie przygotowani na wyjście z pracy, na rozpoczęcie weekendu. Prawie przesiedzieliśmy w pracy do 15. Jeszcze tylko 5 minut nam brakuje. Mam nadzieję, że za chwilę będziecie mogli powiedzieć do zobaczenia wszystkim kolegom z pracy i zacząć korzystać z pięknej pogody. Naprawdę w ten weekend będzie wakacyjnie prawie w całym kraju, okolice 25 stopni. Czas wrzucić na luz w Radiu SK. Stery przejmuje Kasia Węsierska. No i widzę, że Kasia będzie miała numer idealny do samochodów. Sam raz na powrót z pracy. Gips i jego win. To po 15 wesce.
1: Radio SK. Reklama.
2: Halo, Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
6: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
5: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
6: To nawet lepszy początek.
7: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
8: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Tak, 2+1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub

0: Ej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale. Ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
6: Sponsorem programu jest Darwid, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
7: Korkuje się teraz obwodnica Leśnicy, zwolnicie na Kaczorowskiego w obu kierunkach. Droga krajowa korkuje się też przed Wrocławiem od Krępic czy Wróblowic. Dużo was też w centrum Wrocławia, wciąż zwalniacie na A4, piątce w Strzegomiu czy ósemce w Kobierzycach. Piątek na drogach wygląda niestety średnio. Cierpliwości.
6: Sponsorem programu jest Darwid, producent wyrobów wędliniarskich.
5: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak. Zapraszam. Zarzuty dla dwóch opiekunek po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety będą odpowiadać za nieumyślne spowodowanie śmierci dwulatka, który utonął w oczku wodnym.
9: Jedna z pań przyznała się do zarzucanego czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania.
8: Mówi Remigiusz Krynkę z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga i dodaje, że śledczy nie wnioskowali o tymczasowy areszt dla podejrzanych kobiet. Prokurator zastosował policyjny dozór. W akcji kilkudziesięciu strażaków i samoloty gaśnicze trwa walka z pożarem traw na toruńskim poligonie.
10: Mam około 20 zastępów straży pożarnej. Wspomagają nas dwa dromadery i helikopter. Prowadzą zrzuty wody na pożar.
8: Relacjonuje Aleksandra Starowicz z tamtejszej straży. Służby starają się ograniczyć teraz rozprzestrzenianie ognia. Ostatnie chwile kampanii na ulicach Krakowa. Wolontariusze ubrani w niebieskie kamizelki zachęcają mieszkańców do udziału w referendum. To w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta.
11: Przyczyną, która spowodowała to, że przyjechałem agitować przeciwko Miszalskiemu, jest sposób, w jaki Aleksander Miszalski potraktował Łukasza Franka, dyrektora Zarządu Transportu Publicznego. Łukasz Franek został odwołany i mnie to bardzo mocno zdenerwowało.
8: Mówił jeden z wolontariuszy, a głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta w niedzielę.
12: SK Wrocław News.
13: Tu Kacper Michalak. Policja wciąż poszukuje rowerzysty, który 11 maja przy Pilczyckiej we Wrocławiu szarpał i przewrócił 80-letnią seniorkę, po czym odjechał. Szczegóły w artykule na sk.pl. EEG2Text to nowy projekt studentów Politechniki Wrocławskiej. Wynalazek ma tłumaczyć fale mózgowe na tekst pisany. Celem jest stworzenie nieinwazyjnej metody komunikacji, która pomoże każdemu, kto nie może wypowiedzieć swoich myśli na głos. Wykorzystują do tego specjalne czapki naszpikowane elektroniką oraz algorytmy sztucznej inteligencji.
14: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
15: Na luz.
14: Radio SK.
16: I mamy piątek. I właściwie na tym mogłabym skończyć, bo to są naprawdę dobre informacje. Ale jak się doda do tego jeszcze trochę słońca, to już w ogóle jest dobrze. Jak jeszcze powiem, że jest 15:02 i może lada moment skończycie pracę, to jesteśmy w zupełnie dobrym miejscu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam, rzucamy na luz.

Radio SK.

0: 13 minut po godzinie 15. Andy Dust, Caris, Zokaria w Radiu SK. Męskie granie, Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino i nareszcie, to za chwilę w Radiu SK, Polacy rzucili się na polski Dubaj. Jest taki obiekt, który powstał w jednym miejscu, który rzeczywiście jest na miarę Dubaju. Jest to jeden nowy ośrodek wypoczynkowy, jak sprawdziłam ceny. Też iście dubajskie i zaczęłam się zastanawiać, czy jak doda się do tego ceny gofrów i wyżywienia nad polskim morzem, to czy jednak nie bardziej będzie się opłacało postawić na wakacje zagraniczne, nawet celem może zaniedbania trochę polskiego patriotyzmu.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Sevi Kebab właśnie otwiera swoje drzwi w Galerii Korona we Wrocławiu. Soczyste, kraftowe mięso, autorskie sosy i świeże dodatki. Smak, który czuć od pierwszego kęsa. Przez cały miesiąc od otwarcia promocje do minus 50%. A do każdego dania lemoniada za złotówkę. Sevi Kebab. Galeria Korona we Wrocławiu.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
17: I po reklamie.

dedykacją dla wszystkich tych, którzy jeszcze w pracy. Wyrzucamy na luz Iben i Hertz. Za nami w Radiu SK 28 minut po godzinie 15. Kasia Węsierska, to ja z nimi, z wami dzisiaj na luz wrzucam. I oczywiście a propos pracy, w ręce wpadł mi artykuł o tytule Pierwsze wrażenie w pracy, 7 błędów, które psują twój wizerunek. I zastanawiam się, dlaczego to w tę stronę tutaj o tym mowa, a nie na przykład pierwszy miesiąc, który zepsuł ci wyobrażenie o twojej wymarzonej pracy. I czar szybko pryzł. Jeżeli macie jakieś tego typu doświadczenia na swoim koncie, oczekiwania versus rzeczywistość i są rzeczy, które w waszej pracy was mocno zaskoczyły, to czekam na głosówki na eskowym messengerze. Ponarzekajmy razem. Piątek, sport narodowy, wiosna za oknem. Czego chcieć więcej? Kuba i Kuba. Stygnie lato już teraz w Esce.

0: Zabrzmiało jak weekend, zabrzmiało jak wakacje. Calvin Harris, Summer w Radiu SK, 25 minut do 16, wrzucamy na luz. Pytałam was o oczekiwania versus rzeczywistość w waszej pracy, czyli jak tam przyszliście, to czy to, co wam obiecywano, jak przychodziliście, pokryło się potem z rzeczywistością. Rafał napisał wiadomość, która trochę mnie rozczuliła. Jemu obiecywali owocowe czwartki, a zamiast tego po 2 miesiącach dostał awans i podwyżkę. Rafał, gdzie można CV do tej firmy tam podesłać? Damiano David, za chwilę w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
11: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Auto stoi? Nie chce jechać? Dzwoń do Wigmed. Po co czekać? Złom, gotówka, wszystko gra. 506 80 32 32. Kasacja Wigmed. Ten numer się zna. 506 80 32 32.
14: I po reklamie.

0: by wszystko brzmiało tak jak Bausa i Magnetic w Radiu SK, 6 minut do godziny 16 i wrzucamy na luz. Mam nadzieję, że coraz bardziej, bo w końcu jest piątek, to jest czas najwyższy, żeby trochę wyluzować, ale zanim to mam jeszcze do oddania trochę fajnych nagród we Wrzuć na luz. To oznacza, że chcę Was zachęcić do zabawy w tabu. Jeżeli macie ochotę, to zgłaszajcie się na przykład głosówkami na SKP Messenger, tylko proszę pamiętać, żeby zostawić numer telefonu. Zasada jest prosta. Ja zadaję pytania, a Wy odpowiadacie, ale nie używacie w tych odpowiedziach słów na literę, która jest literą zakazaną. Jaka? Nie powiem wam teraz, bo jeszcze sama nie wiem. Ale po 16 już będę wiedziała, więc się możecie zgłaszać. Po 16 też David Guetta, Sia, także Tame Impala i wielki hit Dracula Wesce.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Jeśli nie, to koniecznie pobierz ją ze sklepu Play lub App Store. Nowa aplikacja Nasz Wrocław to Twój osobisty przewodnik i karta mieszkańca w jednym. Odkrywaj atrakcje dzięki interaktywnej mapie. Sprawdzaj darmowe wejścia w czasie rzeczywistym, a specjalne oferty i zniżki znajdziesz tylko tutaj. A co najlepsze, aplikacja Nasz Wrocław działa nawet offline. Masz już nową aplikację Nasz Wrocław? Pobierz aplikację już teraz ze sklepu Play lub App Store.
10: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
21: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpwar.pl.
22: Trochę więcej chmur teraz nad Wrocławiem, ale nie będzie z nich padać. Do tego przebija się słońce i jest ciepło, 23 stopnie w tym momencie. Duże korki na wrocławskich ulicach o tej porze, korkują się przedmieścia, ale też duże skrzyżowania w centrum. Zwolnijcie też na fragmentach A4 od węzła Budziszów do Wrocławia.
21: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
20: Sponsorem programu jest właściciel restauracji i noclegów Między Parkami. Milicz, ulica Piłsudskiego 5, www.międzyparkami.eu.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Formalności dopełnione. Opublikowano rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zacznie obowiązywać za 3 miesiące. Dokument przygotowano po m.in. orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ze szczegółami Michał Skolimowski.
1: Nie ma żadnych wyjątków. Nie trzeba czekać na wyroki sądów, mówił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
18: Chcę powiedzieć każdej parze jednopłciowej, która zawierała związek swój za granicą, wasz czas pokorzeń się skończył.
1: Minister zaznaczał, że sprawa transkrypcji została uregulowana, a rozporządzenie jest prawem i musi być stosowane przez wszystkich urzędników.
0: Śledcze wyjaśniają przyczyny tragicznego pożaru w miejscowości Tomaszowice Kolonia pod Lublinem. W drewnianym budynku w ogniu zginęły 2 osoby. W najbliższych dniach odbędzie się sekcja zwłok. Poza tym
23: zostanie wszczęte śledztwo, w którego toku zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa.
0: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Z żywiołem walczyło 7 zastępów Straży Pożarnej. Łatwo gang wyruszył z Zakopanego do Gdańska. To dla 8-letniego Maxa Tockiego z Leska na Podkarpaciu. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena i potrzebuje jeszcze 12 milionów złotych na leczenie, które pozwoli mu normalnie żyć.
24: Bardzo dziękuję Łatwo gangowi za to, że mnie dostrzegł. Czuję euforię i wielkie zadowolenie.
0: Mówił Max, a stream Łatwo ganga jest transmitowany na żywo w internecie.
25: SK Wrocław. Sport.
26: Tu Kacper Michalak. Walka o półfinał Orlen Basket Ligi trwa. Bilans w meczach WKS-u Śląska Wrocław z Arką Gdynia wynosi 2-2. Czas więc na spotkanie numer 5. Przed nami ostateczne starcie. Drużyny zmierzą się ze sobą w hali Orbita już jutro o 19:00. Po bilety piszcie na redakcja.wroclaw@sk.pl. Z pierwszą ligą żegnają się piłkarze Śląska Wrocław, w tym kapitan Petr Schwarz. Czeski zawodnik po ciężkiej kontuzji zdecydował się na zakończenie kariery. W niedzielę o 16:30 w meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na Tarczyńskiej Arenie wystąpi po raz ostatni.
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: W Radiu SK.
31: Skoro kolejny stream Łatwo Ganga ruszył, to wrócił nasz ukochany serial. Chyba macie co robić ten weekend, dorzućcie złotówkę, bo naprawdę cel szczytny. A przy okazji zróbcie głośniej, bo teraz wrzucamy na luz w Radiu SK. 2 minuty po 16:00. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Tak próbuję wyczuć, że wam się teraz już nie chce do końca pracować. Ellie Goulding, Love Me Like You Do w Radiu SK. I w ogóle mnie to nie dziwi, bo wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu, zwłaszcza, że w całej Polsce właściwie słońce za oknem. Wnioskowałabym o to, co dzieje się czasami w szkołach, czyli pracę w plenerze. Jak jest tylko powyżej 20 stopni, to uważam, że każdy szef powinien zgodzić się na to, że wychodzimy do jakiegoś parku i pracujemy tam. U niektórych to się nazywa praca zdalna, wtedy ona się odbywa w naprawdę najróżniejszych miejscach, niekoniecznie przy biurku. A za tydzień to moglibyście o tej porze być gdzieś w przestworzach. A mowa o akcji Odlot Ściśle Tajny. Zabieramy was, ale wciąż w nieznane, bo my naprawdę nie wiemy, dokąd lecimy, a wy razem z nami, jaki to jest kierunek. Poza tym, że wiemy, że na pewno nie będzie tam potrzebny paszport oraz, że ten kraj, do którego lecimy, ma ich 300. Czego 300? Jakie 300? Pojęcia nie mam. Ale jeżeli wy macie jakiś cień przekonania, do jakiego miejsca możemy was zabrać i macie ochotę dołączyć, to Odlot Ściśle Tajny poleca się jak najbardziej. Pobierajcie aplikację Radia SK, tam wszelkie szczegóły i się zgłaszajcie i dołączajcie do naszej ekipy, bo za tydzień o tej porze razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem będziecie gdzieś lecieć w nieznany. Tate McRae, Just Keep Watching w Radiu SK.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo.
8: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
9: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
10: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie.

0: spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bocaro we Wrocławiu przy ulicy Karmelkowej 29. Tak prosto jeszcze nie było. Bocaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał.
1: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
2: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
3: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Topowi artyści, Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak, Afterparty, Dia, Calvi and Remi.
6: I po reklamie.
7: SK.

Justin Bieber, który wrócił. The Kid LAROI i Stay w Radiu SK 27 minut po 16. Wrzucamy na luz, a za chwilę gramy w tabu, więc ostatni moment, żebyście zgłosili się po SK-owe gadżety, jeżeli chcecie zmierzyć się z pytaniami, na które odpowiedzi są proste, ale w tym przypadku nie można używać słów na literę, która jest literą zakazaną. Zdradzę ją dopiero na antenie, więc chętnych zapraszam do zgłoszeń na SK-owy Messenger. Tam wyślijcie wiadomość i zostawcie swój numer telefonu. A propos numerów, to 44 i 60. To są takie lata naszego życia, do których bardzo chcemy dotrzeć, ale nie chcemy doznać tego, co w tej chwili nastąpi. Otóż naukowcy stwierdzili, że to są dwa punkty zwrotne starzenia. 44 i 60 rok życia. To właśnie wtedy przechodzimy przez dwa okresy przyspieszonego starzenia, po których to nawet organizm nasz odczuwa ten upływ czasu. I fajnie, gdyby te okresy starzenia w przypadku niektórych, żeby to wyszło na dobrze, na dobre! Weekend w głowie już naprawdę łączyły się także z dojrzewaniem.

0: 21 Pilots, Stressed Out w Radiu SK. Mam nadzieję, że cię, Monika, nie zestresowałam tym, co się wydarzyło przed chwilą. Halo, halo?
1: Nie, aczkolwiek było blisko.
0: No, ale jesteśmy już na antenie, za chwilę zagrasz w Tabu. Wiem, że jesteś w miłym towarzystwie w kierunku nad morze, więc jest ci czego zazdrościć.
1: Mnie, moim dzieciakom, ja zostaję w domu.
0: A, czyli ja ci zazdroszczę sprzątania, ogarniania chaty, jak masz wolną, bo na tym to pewnie stanie.
1: Z reguły zawsze to tak jest.
0: To trzymam kciuki, żebyś się szybko z tym uporała i miała jeszcze czas dla siebie. A żeby cię do tego zachęcić, to będę miała dla ciebie zestaw gadżetów, które będą sprzyjały odpoczynkowi właśnie, o ile zagrasz ze mną w Tabu.
1: No pewnie.
0: Litera zakazana dziś, na którą to słów nie możesz używać, to litera Z. Gotowa?
1: Ojej, no pewnie.
0: 30 sekund, proste pytania, kombinuj naokoło, tak żeby odpowiadać, ale żeby nie używać literki Z. Gotowa?
1: Mhm.
0: Odmierza czas.
1: Cyk, cyk.
0: Polska waluta.
1: Euro.
0: Pewnie kiedyś tak. Leczysz je u dentysty.
1: Pomidor.
0: Zwierzę w paski.
1: Koń.
0: Pewnie jakiś istnieje. Stolica Tatr.
1: Tatry.
0: Też może być szczyt najwyższy. Pora roku po jesieni.
1: Lato.
0: Oby tak było, kraj byłby nasz taki piękny, gdyby po jesieni następowało lato i gdyby było samo lato, Monika, oby to, co powiedziałaś, się właśnie ziściło. Do ciebie trafiają gadżety, jest m.in. taka butelka na wodę, która będzie sprzyjała temu, żeby sobie odpocząć, jak już się narobisz, niestety.
1: Super.
0: W ten weekend i trzymam kciuki, żebyś i tak znalazła czas na odpoczynek.
1: Mam taką nadzieję.
0: A im tam nad tym morzem prawdopodobnie i tak będzie wiało. Nie powiedziałam tego, tylko pomyślałam.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
9: Poznaj nowe pakiety serwisowe w BMW Sikora. Komfort i pełna ochrona twojego samochodu. Tylko teraz. Wyjątkowa oferta. Pakiet ochronny silnika z gwarancją lub refundacją napraw. Nawet do 14 tysięcy złotych. Wybierz ten lub poznaj pozostałe pakiety i umów się online na bmw-sikora.pl lub zadzwoń. 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość, Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam, Michał Koterski.
12: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte Ogrodów Marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak test okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacjaupwr.edu.pl.
14: I po reklamie.

0: Odpowiadam na pytania, co to za hit? To nowy hit w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esty, Marisa i Odkochaj. Wydaje mi się, że o tej pani jeszcze usłyszymy nie raz. A po 17 usłyszycie siebie na antenie. O ile tylko nagracie swój rapowy plan na weekend. Ja zacznę, potem wy i razem jakoś dociągniemy do końca piątku. Wracamy za chwilę z porcją najlepszych hitów we Wrzuć na luz w Esty.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
2: This is a game?
1: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, aha. Dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
7: Masz furę, rozbiłeś furę, a Acelink 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już od 22 maja. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia. www.midbau.pl.
10: Sponsorem programu jest Darwit, właściciel sklepu z naturalnymi wyrobami wędliniarskimi w Radwanicach. Ulica Gałczyńskiego 2.
11: Wciąż Was sporo na dolnośląskich drogach, ale nie ma się co dziwić. Mamy piątek, powoli zbliża się wieczór i przed nami weekend, który we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku będzie bardzo pogodny. Na pewno termometry pokażą powyżej 25 stopni. Do tego nie przewiduje się opadów, więc parasole mogą zostać w domach.
10: Sponsorem programu jest Darwit, producent wyrobów wędliniarskich.
9: Sponsorem programu jest właściciel Midbau Okna z Wrocławia, oferujący okna i drzwi z PCV i aluminium. www.midbau.pl.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Lada moment wylądują w Polsce. Za godzinę w bazie lotniczej w Łasku pojawią się pierwsze, zamówione przez Polskę, najnowocześniejsze amerykańskie myśliwce F-35. Maszyny dzięki temu, że piloci i personel naziemny przechodzą od pewnego czasu szkolenia z ich obsługi za oceanem, będą od razu w gotowości do działania.
13: Ważny, dobry dzień dzisiaj. F-35 będą już na polskiej ziemi i będą chronić polskiego nieba.
12: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Łącznie do Polski mają trafić 32 myśliwce. Amerykański sąd zdecydował w sprawie internetowego kantoru. Prezes serwisu Cinkcierz.pl został aresztowany w USA. Tamtejsze służby zatrzymały wcześniej Marcina P., poszukiwanego notą Interpolu. Według śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło 185 milionów złotych. Poważny incydent w centrum przesiadkowym w Zabrzu. Autobus komunikacji miejskiej, którym podróżowało blisko 40 przedszkolaków wraz z opiekunami, musiał gwałtownie zahamować. Do szpitala trafiły dwie osoby, dziecko oraz opiekunka, mówi Sebastian Biok z policji w Zabrzu.
14: W wyniku tego nagłego hamowania dzieci przewracały się w autobusie, ale żadne z dzieci nie odniosło obrażeń poważnych.
12: A policja wyjaśnia teraz okoliczności tego zdarzenia.
1: SK Wrocław News.
11: Tu Kacper Michalak. Zmiany w lotach we Wrocławiu. Samoloty będą startowały inaczej, żeby nie przeszkadzać mieszkańcom okolic lotniska. Te startujące w kierunku wschodnim będą wykonywać skręt w kierunku węzła Bielańskiego, by ominąć oporów, a w kierunku zachodnim wykonają skręt w lewo, by ominąć wieś Lutynię. Poziom ozonu może być przekroczony. Osoby starsze i z chorobami układu oddechowego mogą narzekać na samopoczucie. GIOŚ odnotował ryzyko przekroczenia docelowego poziomu ozonu m.in. we Wrocławiu, Trzebnicy czy Jeleniej Górze.
15: W Radiu SK. Jedna jest, uważam, prawidłowa nazwa na tę godzinę, którą teraz mamy na zegarkach i na tę datę, którą mamy w kalendarzu. Międzynarodowa Godzina Szczęścia, czyli 17, dokładnie dwie po. W piątek. Co piątek wam to mówię? Zazwyczaj w towarzystwie Michała Hanczaka, ale dziś mam was po drugiej stronie, a wy macie mnie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Bruno Mars też z nami będzie już za chwilę w Estę.

0: przyszedł ten moment. Last Friday Night to nie tylko o tym Katy Perry na antenie Radio SK. Wrzucamy na luz Kasia Węsierska. Będę teraz rapować. Ale tylko po to, żebyście wy też rapowali o waszych planach na weekend. Jeżeli nie macie planów, to o tym też można napisać dwa wersy, bo o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy razem po prostu się dobrze bawili. Więc jeżeli tylko macie pomysł, to za chwilę będziecie mogli go nagrać na SK Messenger. I ja zacznę, żebyście wy wiedzieli, jak to może brzmieć, a może jak brzmieć nie powinno. Normalnie to jesteśmy tu we dwoje z Hanem, ale teraz trzeba sobie poradzić samej, więc nie ma od kogo zacząć, to będę musiała być po prostu ja. Chatę wysprzątać, zrobić zakupy, by jutro rano nie czuć się najgorzej. Do tego wszystkiego jeszcze trening dołożę. Co pomyśleliście? Takie słowa, co na tej antenie nie padają. Nagrajcie swój rap o waszych planach na weekend, zróbcie to głosówką na SK Messenger, a za chwilę będziecie mogli usłyszeć się na antenie. To będzie dobre brzmienie. Dobra, koniec już tego rymu, wy zrobicie to lepiej.
1: Reklama.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą.

0: Pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
1: Fix catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
2: I co, zapisałeś się już na studia?
3: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
2: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
3: Brzmi jak miejsce dla mnie.
4: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Halo Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
9: I po reklamie.

0: się w SC.
1: Wasz rap też się zacznie w ST, ale za kilka chwil, bo wcześniej wjeżdża tutaj on, Lucas Graham, którego bardzo dobrze znacie z anteny Radia SK, bo kilka hitów ma już na koncie, to teraz postanowił wrócić z kolejnym. To jest taki artysta, którego głos jest zapamiętywalny, więc zróbcie głośniej, bo ten kawałek naprawdę może wam się spodobać. Second Chance to już teraz od Lucasa Grahama w Radiu SK.

0: Muszę to wyznać teraz na antenie, niech cała Polska to usłyszy. Kocham Pitbulla. Pitbull Hotel Room Service za nami w Radiu SK. 24 minuty do 17 i cały czas wrzucamy na luz, to teraz wrzucamy was. Was, którzy postanowiliście zarapować o waszych planach na weekend, nie przedłużając, po prostu jedziemy. Właściwie to oni bardziej jadą, bo zacznie Lucjan ze swoim planem i apelem właściwie też do was, uwaga.
1: A ja w moim planie mam koszenie trawy, bo do groźnych kleszczy duże mam obawy.
0: Proszę psy zabezpieczać przed kleszczami.

0: potem po tym weekendzie. I jest jeszcze on, czyli Damian.
1: Odwiedzę babcię, bo troszkę choruje, a dla tak troskliwego wnuczka jeszcze coś tam Złocisza podaruje.
0: Złocisz Złociszem. Babcia, to ma już gotowe dla ciebie wszystkie słoiki, wszystkie drugie dania, dlatego że za mało na pewno, wnusiu, zjadłeś. Gdybyście chcieli rapować, to robimy wam to co tydzień w Radiu SK. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To za chwilę u nas.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
5: This is a game?
4: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Wrocław zaprasza. Ulica Ćwiczebna 2. BMW. Radość z jazdy.
11: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
12: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
11: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
12: To nawet lepszy początek.
13: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
14: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
17: I po reklamie.

0: jak to brzmi wam gdzieś znajomo, to bardzo dobrze, bo to jest hit, ale w nowej wersji. David Guetta zdecydował się na taki remix i Just The Way You Are od Milki nabrało nowego brzmienia. A propos remixów, SK Live Remix wróciło, co oznacza, że piątek wieczór możecie spędzić w bardzo miłym towarzystwie producentów i DJ-ów, których znacie z naszej anteny, którzy przygotowali specjalne remixy, które właśnie wam gramy w piątki od godziny 20, więc najpierw gorąca 20, na którą za chwilę zaprasza was Michu Sobkowski, a zaraz potem właśnie SK Live Remix, którego nie chcecie przegapić, więc zróbcie głośniej, zaplanujcie sobie ten czas sami albo ze znajomymi i po prostu odpalcie Radio SK. I dobrego weekendu wam życzę. Michu Sobkowski do tej pory nie chciał mi zdradzić, co jest numerem jeden gorącej dwudziestki. Nigdy tego nie robi, ale wam zdradzi, obiecuję. Tuż przed godziną 20 w SC.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra. Zaprasza.
13: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo.
14: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Nowy samochód? Team Dugołęka zaprasza do salonu marek premium. Ponad 250 aut dostępnych od ręki. Autoryzowany serwis BMW, czynny od 6 do 22. No More Rent, wypożyczalnia pojazdów oraz nowość. Honshi, nowy wymiar motoryzacyjnego luksusu. Team Dugołęka, jakość, której możesz zaufać. Polecam. Michał Koter.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami, restauracji i noclegów w Mieliczu.
21: Sponsorem programu był Impfar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich. Wrocławska 1F. www.bydimpfar.pl.
7: Teraz 22 stopnie, w nocy spodziewamy się około 12. Podobnie będzie to wyglądać w weekend. Termometry pokażą 26 kresek w sobotę, a w niedzielę nawet 28. Niestety możliwe jeszcze korki na drogach o tej porze, szczególnie w okolicach centrum oraz na południu Wrocławia. Duży ruch też na A4.
21: Sponsorem programu jest Impefar, właściciel salonu BYD w Bielanach Wrocławskich.
19: Sponsorem programu jest właściciel Między Parkami w Mieliczu, oferujący spływy kajakowe w Dolinie Baryczy. www.międzyparkami.eu. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Chcą z bliska zobaczyć najnowsze wzmocnienie polskiej armii. Przy bazie lotniczej w Łasku tłumy czekają na przylot pierwszych 3 samolotów F-35.
9: Jest oczekiwanie, no w końcu polskie F-35.
22: Podejrzewam, że będzie ładny widoczek, dobry hałas i wszyscy się będą świetnie bawić.
0: Mówili fani lotnictwa. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe samoloty. Dwie opiekunki z zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci. Ruch prokuratury po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Dwulatek utonął w oczku wodnym, znajdującym się na terenie placówki. Łatwogang już w drodze, jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska. To po to, by uzbierać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa z Leska. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową. Trwa stream, na razie na liczniku ponad 920 tysięcy.
23: SK Sport News.
0: To już oficjalnie. Kacper Tobiasz odchodzi z Legii Warszawa. Kontrakt bramkarza ze stołecznym klubem obowiązuje do końca czerwca i nie zostanie przedłużony na kolejny sezon. Kacper Tobiasz już wcześniej sygnalizował, że nie podpisze kontraktu. W Legii rozegrał 138 meczów.
23: SK Wrocław News.
7: Tu Kacper Michalak. Po likwidacji browaru kolejna duża firma w Namysłowie zapowiada zwolnienia. Tym razem w branży AGD. Pracę w Deal Controls może stracić nawet 180 z 900 osób. Firma nie ogłosiła zwolnień grupowych. Na razie pracownicy korzystają z programu dobrowolnych odejść. Uprawiał konopie i wytwarzał znaczne ilości środków odurzających. Teraz prokuratura rejonowa w Kłodzku skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia. 43-letniemu Krzysztofowi Z grozi od 3 do 20 lat więzienia.
23: Gorąca 20.
24: Kolejne piątkowe popołudnie, a nawet już wieczór, a może raczej wieczór, a może jeszcze popołudnie, biorąc pod uwagę, jak to jeszcze pięknie jest jasno tak naprawdę. 18:02 na zegarach, czas odpalić 20 waszych ulubionych hitów w tych 7 ostatnich dniach. No i oczywiście będzie sporo premier. Do takich premier należy... No właśnie, to może zacznę od tego, że 10 lat i 2 dni temu wyszła płyta Dangerous Woman od Ariany Grande, która była no, naprawdę dosyć sporym sukcesem. I na jej wersji, poczekajcie, bo teraz bym znalazł tę wersję, bo to jest strasznie skomplikowane, bo tych wersji było kilka. North American and Deluxe Edition pojawił się numer New Better. To było wtedy przy okazji wydania. Później w 2021 roku pojawiła się jeszcze reedycja, a teraz mamy edycję z okazji 10. rocznicy i tam pojawia się numer New Better Part 2 i tutaj Ariana Grande wchodzi cała na biało i śpiewa. New Better Part 2 premierowo Ariana Grande, Michu Sobkowski, witajcie.
23: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Jak wszystko źle, jak dobrze. Bardzo dobrze nawet. To jest jedna z nowości w gorącej 20 Radia Elska na miejscu 19, więc jest dobrze. LOR, wszystko jedno, wszystko źle. Wcześniej na 20 też jedna z nowości. Dwóch dzisiejszych, więc nowości mamy już za sobą i się z nimi rozprawiliśmy. To Kygo, Khalid Griffin, czyli Save My Love. Dwie nowości za nami, a przed nami koncert Tako, takie ostatnie last minute'owe zaproszenia na PGE Narodowy w Warszawie rozdawaliśmy dziś na ulicach stolicy właśnie. A gdybym was zaprosił na koncert Florajdy, co byście powiedzieli? Jeśli mielibyście ochotę w ramach letniej sceny progresji w stolicy, to też mogę was poczęstować. Przekonajcie mnie albo messengerowo, albo oczywiście smsowo 664-402-302. Jutro w warszawskiej progresji właśnie Florajda. Byłem w zeszłym roku na jego koncercie i to było... Koncert, nie? To było wydarzenie. Może nazwijmy to w ten sposób, to było wydarzenie. Nie zazdroszczę ochronie Florajdy, bo on biegał po całej Atlas Arenie w Łodzi, a ochrona musiała biec za nim. Czy nadążała? Ciężko powiedzieć, szczerze mówiąc. No, było mocno. Teraz będzie bardzo przyjemnie, bo to pochodzący z Belgii, znany z social mediów wcześniej, a teraz już mainstreamowo, Berre, który wydaje swój mini-album How Beautiful This Life Is. I w związku z tym mini-albumem wydaje też single. Wczoraj, dziś i jutro. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ja to myślałem, że lato to się dopiero grzeje, przygotowuje, a to już stygnie. Z 16 na 17 w gorącej 20 Radia SK, Kuba i Kuba. I stygnie lato właśnie wcześniej. Mocniejszy spadek, bo 6 miejsc na 18 Don't Want Your Love, czyli Illenium i Ellie Goulding. Ja pragnę wam przypomnieć, że dziś po godzinie 20 legendarne SK Live Remix. Zresztą to się dzieje na po FM-ie, ale w aplikacji mamy stream i w tym momencie w streamie Meduza. Takie klimaciki. Jeśli ktoś ma ochotę, to... Nie no, teraz to słuchacie gorącej dwudziestki. Nie ma mowy. Ale później jak najbardziej SK Live Remix albo w streamie, albo po FM-ie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów. Po godzinie 22 oczywiście State of Trance, Armina Van Buren. Dziś także Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa. Tak, Bausa również w ramach naszego legendarnego SK Live Remix. Pojawia się tam również od czasu do czasu Robin Schulz, którego nowy numer Better Times z razem z wokalami od Barbs, w której płynie grecka krew, gorąca. Już teraz Robin Schulz, proszę bardzo, premierowo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pierwsze F-35 Husarz wylądowały bezpiecznie w Polsce, w Łasku, bardzo konkretnie. Jazzy chyba podoba się miejsce 15, bo zabezpieczyła sobie tę pozycję na kolejne 7 dni bez zmian. Od zeszłego tygodnia Can't Denier w gorącej 20 Radia SK. Wcześniej Wiktor Waligura, 4 pora roku, było blisko pierwszej dziesiątki, bo w zeszłym tygodniu to była pozycja numer 11, a dziś to jest numer 16 wśród najfajniejszych numerów w Polsce. Za chwilę jeszcze smutniejszy spadek, bo z pierwszej dziesiątki, z 9 na 14, za chwilę Teddy Swims i Mr. Know It All.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer. Wiosenne przebudzenie w BMW Sikora. Tylko teraz BMW serii 3, serii 5, X1 oraz X5 w odświeżonych ratach. Wszystkie modele dostępne od ręki lub z krótką datą oczekiwania. Zadzwoń i skorzystaj z okazji. 32,6 milionów. BMW Sikora, Opole, Bielsko-Biała, Mikołów, Zielona Góra, Lubin.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
10: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
11: Dzień dobry, sąsiadce.
12: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
11: To do zobaczenia.
12: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Maturzysto, chcesz mieć zawód, a nie tylko dyplom? Na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu uczysz się praktyki już od pierwszych zajęć. Fizjoterapia, terapia zajęciowa, kosmetologia, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sport, WF, turystyka i rekreacja. To kierunki, po których masz dobrą pracę. Poznasz ludzi takich jak ty, dostaniesz realne wsparcie i zadbasz o zdrowie, także psychiczne. Teraz twój ruch. Sprawdź na awfwroc.pl.
16: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Topowi artyści, Paktofonika Orkiestra, Smolasty, Skolim, Fan Factory, Halina Frąckowiak, After Party, Dia, Calvi and Remi.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy?
4: Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Pitlane. Elektryczne go-karty.
20: Wieczór kawalerski, firmowa integracja, a może urodziny.
21: Galeria Wrocławia, poziom -2.
20: Sprawdź nas. www.gokartywroclaw.pl.
22: I po reklamie.

0: Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, zgodnie z zapowiedzią w gorącej 20 Radia SK. A ja teraz próbuję się wbić do Marka. Odbierze czy nie odbierze?
1: Halo, halo.
0: Jest, dobra, Marku, cześć, witam, Michu Sobkowski. Jesteśmy na antenie Radia SK, mój drogi, więc bądź grzeczny, witam, bądź miły, dobra? Ja tylko dzwonię bardzo krótko, żeby powiedzieć ci, że nie wiem, czy pod sceną, bo tam będziesz musiał się dopychać, ale zaśpiewasz to low, low, low, no.
1: I whistle, whistle.
0: No i, bardzo, i whistle, whistle. I to wszystko oczywiście z 17-letnim synem, bo tak napisałeś, że to z nim chcesz się wybrać. Myślisz, że on nas teraz słucha?
1: Myślę, że nie, ale będzie dla niego spore zaskoczenie, że bilety na Mandaloriana do kina zamienią się na koncert.
0: Tadam! Dobrej zabawy, Marku, podczas warszawskiego koncertu w Florida, który już jutro. Pozdrowienia w twoją stronę.
1: Dziękuję, miłego dnia. Do
0: wszystkiego dobrego. Marek pisał, że jest w samochodzie. To są ulubione klimaty Gipsa, a może raczej były, bo ten nowy album od Gipsa i nowy materiał to jest coś zupełnie innego. Ale a propos Gipsa, jeśli chcecie, to możecie zgarnąć diamentową płytę za album Safe i dożywotni wstęp na jego koncerty. Tak, to wszystko w ramach aukcji na rzecz Cancer Fighters. W tej chwili właśnie ten zestaw jest warty 13 tysięcy złotych. To wszystko oczywiście po kłosie tego, co robi Łatwo Gang, który teraz jedzie przez Polskę na rowerze i ma już zebrany 1 145 000 złotych. Jak ktoś chce link do tych aukcji, to zaraz mogę na Messengerku wysłać, tylko trzeba poprosić. A mówię o Gipsie dlatego, że on ma nowy numer. Ostatni dzień lata, wcale nie w ostatni dzień wiosny, będzie miał swoją premierę. W sensie już teraz. Gips, Ego i For Money i Ostatni Dzień Lata. Bardzo proszę.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Justyna na Enskowym Messengerze pisze: witam was serdecznie, mam waszą aplikację w telefonie i was słucham. No i bardzo dobrze, i dzięki temu wiesz, że Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, to jest w górę z 18 na 13, a w dół z 8 na 12 Thomas Gray i Rumors. A jak już masz apkę, to możesz na przykład odpalić sobie nawet w tym momencie stream SK Live Remix, który u nas na antenie Radia SK, legenda powraca po godzinie 20.

0: Jak słyszę ten wers, twoje dłonie na sukience, to chcąc nie chcąc wyobrażam sobie faceta w sukience właśnie. Bledka i dwa dni, no nic z tym nie zrobię. No miejsce 11 dzisiaj w gorącej 20 Radia SK, w górę z 13, przed nami pierwsza dziesiątka. Tym samym i nie będę przedłużał, tylko powiem, że warto zostać, bo będzie Bibi Rexy, Faithless, New Religion, będzie Justin Bieber, Nicki Minaj, będzie męskie granie orkiestra, Tame Impala i Jenny, również Alex Warren też. Zapraszam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
10: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
19: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
20: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
21: Chcesz jeść zdrowo, smacznie i bez gotowania? Fix Catering to twoja dieta z dostawą pod drzwi. Wybór menu, keto, high protein i wiele innych.
22: Fix Catering dietetyczny. Polecam Kamil Hanas.
23: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
24: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Hej ty, czy ty też kochasz lato? Znajdź styl, który to wyraża. We Wrocław Fashion Outlet czekają na ciebie najbardziej inspirujące kolekcje tego sezonu i znane marki aż do 70% taniej. Zajrzyj też do nowo otwartego salonu Nike. A jeśli jesteś w Fashion Club, od 18 do 23 maja mamy dla ciebie private sale, ekstra rabaty i oferty tylko dla członków klubu. Wrocław Fashion Outlet. Daj się zaskoczyć.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
4: Wrocław na czasie.
6: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz razem z ekipą Radia SK. Meldujemy się w Nysie. Na dniach Nysy przyjechali widowiskowej, przyjechali Nysa i tutaj spędzamy pierwszy dzień tego festiwalu. Już za sekundę na scenę wychodzi Paluch. Dzisiaj też Kasia Kowalska o 21:00 zagra. My też tutaj jesteśmy, też się bawimy, też rozdajemy nagrody, także wpadajcie do nas. Tyle ode mnie. Resztę szczegółów znajdziecie na stronie miasta i gminy Nysa. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
25: Gorąca dwudziestka! Radia
26: SK. Dobra, bo tu górna dziesiątka stygnie, ale mieliśmy tylko dwie nowości, więc dwa numery wypadły. Wspomnę o tym Kygo i Khalid, czyli Save My Love na 20, a wszystko jedno, wszystko źle, wcale nie tak źle, bo na 19 to Lore. Wypadają Ebony Hollow, a także Rule i Don't Say That. Jeden numer zachował swoją pozycję sprzed tygodnia i to było numer 15, to już wiecie, więc w pierwszej trójce mamy zmiany. Nieduże, nie rewolucyjne, a dla niektórych... Dobra, na 10 Alex Warren, Fever Dream, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.
27: Gorąca dwudziestka. 10.

0: przypomnę, norweskie trio Bausa, numer Magnetic z miejsca 19 na 9. A to przypomnę, to chodziło mi o to, że przypomnę, że oni dzisiaj, no dobra, tak już formalnie to jutro, bo od 2 w nocy grają podczas naszego SK Live Remix, które startuje zaraz po godzinie 20. Jeśli macie ochotę na EDM-owe elektroniczne brzmienia, no to koniecznie z nami zostańcie. Poniekąd w tych klimatach zostajemy, bo Kaigo się nie zatrzymuje, rozpędził się już jakiś czas temu, wprowadzając chociażby do gorącej 20. Dzisiaj numer Save My Love razem z Khalidem. Teraz czas na kolejną współpracę z Danem Tymińskim, którego doskonale możecie kojarzyć z numeru od Avicii'ego. Hey Brother, to był rok 2013. Dan Tymiński w numerze Heaven On Your Mind, premierowo już teraz u Kaigo.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Niech wybrzmi do końca, tak sobie pomyślałem. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, czyli spadek z czwartego blisko było podium w zeszłym tygodniu. To podium się oddala, bo to jest pozycja numer 7. Z kolei z 7 na 8 Dawid podsiadło chwilę temu i sezon. Zaglądamy do propozycji, testujemy tam raz jeszcze numer, który czekał chyba 11 lat na to, żeby zostać wydanym, ale w końcu to się udało. Wiecie już, o co chodzi? Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeated w propozycjach.

0: wszyscy! Krótko i na temat, kanadyjskie duo DJsko-producenckie, czyli Loud Luxury i Zoara, czyli Colorado, premierowo w Radiu SK. Po krótkiej przerwie już tylko pierwsza czwórka z 17 na 4, czyli naprawdę, naprawdę mocno. Gibbs, Dope House i For Money, czyli Win, a później to już tylko pierwsza trójka. No może jeszcze jakaś premiera się zmieści.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
2: Tego nie możesz przegapić! Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars! 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód! Czeka na Ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars! Odkryj świat LEGO Smart Play!
3: This is a game?
2: Niech moc zabawy będzie z Wami! Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
4: BMW z niskim przebiegiem. Już od 63 zł dziennie. Bez opłaty wstępnej. Ta rata to nie pomyłka. W BMW Sikora wybierzesz swój wymarzony samochód z szerokiej gamy modeli z korzystnym finansowaniem. Poznaj ofertę leasingu samochodów używanych BMW Sikora. Sprawdź modele dostępne od ręki na bmw-sikora.pl lub zadzwoń 32 6 milionów. Dealer BMW Sikora. Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin, Zielona Góra zaprasza.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Dżem. Wystąpią również Sobie, Amuzą i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wilgoć w ścianach? Hydroblokada. Jedyna rada. 500 600 044. Hydroblokada.
5: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
6: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A cappuccino też za 7?
8: Też.
9: A flat white?
8: Też.
9: A
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: I po reklamie.

Wrocław.

0: Gibbs, Win. Na czwartym z 14.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zmieścimy jeszcze jedną premierę i to premierę nie byle jaką. Sony Fodera powraca razem z Libianką. Let Me Be In Your Arms premierowo już teraz.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gorąca 20 Radio Jaska, miejsce drugie to nareszcie na pierwszym, szanowni państwo, Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce.

0: co ta Coachella potrafi zrobić niesamowitego. 24 października 2012 roku to wtedy pojawił się ten singiel Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. No i wtedy były nawet propozycje jak do gorącej dwudziestki, ale notowania, tak jak statystyczny Dawid mi donosi, wtedy nie trafił. To teraz nie dość, że trafił, to jeszcze wygrywa gorącą dwudziestkę po 14 latach. No lepiej późno niż wcale, jest takie polskie powiedzenie. Jakby to było po angielsku, to już nawet nie będę próbował przetłumaczyć, ale kiedyś ktoś przetłumaczy i Justinowi powie, jak go spotka, okej? Okay? Na trzecim dzisiaj Tame Impala, Jenny Dracula w remiksie z piątego, z pierwszego na drugie męskie granie orkiestra, czyli Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nareszcie, a na pierwszym po 14 latach prawie od premiery Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beats. Taka jest siła, to ja przypomnę, bo to w ogóle to było tak, że była Coachella, na Coachelli był koncert Biebera, wszyscy się zachwycali, on przypominał swoje stare numery, przypominał m.in. ten stał się wiralem i o. A zaraz imprezka in the mix, nie, ale SK Live Remix jak najbardziej. Ach, te przyzwyczajenie. Najpierw dwie godziny naprawdę dobrze remiksowanych i miksowanych hitów, później Estate of Trance, później Giuseppe Ottaviani, Lost Frequencies, Alok i Bausa, czyli będzie się działo. Michał Sopkowski. Dobrego weekendu. Mam nadzieję, że słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Cześć. Radio
1: SK. Reklama. Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Poszczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na bsdzierżoniów.pl.
2: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: Są samochody, które wożą z punktu A do punktu B. I są takie, które sprawiają, że specjalnie wybierasz dłuższą drogę. Praktyczne, kiedy trzeba. Ekscytujące w każdej sekundzie. Sprawdź BMW serii 4 Gran Coupé już za 2000 zł netto miesięcznie. Lub elektryczne BMW i4 w leasingu 100% w ofercie dla przedsiębiorców. A jeśli chcesz zostawić swoje obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza. BMW. Radość z jazdy.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnoli Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
13: Tego nie możesz przegapić. Pasaż Grunwaldzki zaprasza na LEGO Star Wars. 22 i 23 maja wkroczysz do galaktyki pełnej przygód. Czeka na ciebie budowanie statków kosmicznych, wielkiej figury Lorda Vadera i wystawa figur Star Wars. Odkryj świat LEGO Smart Play. Niech moc zabawy będzie z wami. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
18: Wrocław na czasie.
19: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz razem z ekipą Radia SK. Jesteśmy w Nysie, trwa cały czas koncert Palucha, który powoli żegna się. No i o 21:00 Kasia Kowalska, także wpadajcie do nas, bo zabawa jest naprawdę świetna. Siemanko, takie szybkie pytanko, na kogo dzisiaj przyszedłeś?
20: Ja dzisiaj przyszedłem na Palucha.
19: A wy na kogo koncert?
21: Na nikogo tak dokładnie, ale po prostu przyszedłem.
19: Dobra, co będziesz robił?
21: No na pewno pójdę na jakieś atrakcje, no i coś zjem.
19: Życzę smacznego,
21: dziękuję bardzo.
17: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
22: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Osiedle Tilia na Lipie Piotrowskiej i osiedle Contigo na Zakrzowie to gotowe inwestycje we Wrocławiu od Arkop Developer. Czekają na Ciebie funkcjonalne mieszkania i domy. Odbierz klucze już dziś i zamieszkaj na osiedlu od dewelopera z 36-letnim doświadczeniem w budowaniu. Kupujesz, odbierasz, mieszkasz. Więcej na arkop-developer.pl. Twój komfort to nasz cel. Arkop Developer.
7: Polwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
14: A co tam w Carrefourze?
15: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
17: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
18: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
19: W takich chwilach wezwij na ratunek EkoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
20: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
21: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
22: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
21: To nawet lepszy początek.
23: Uniwersytet DSW Ideas wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę ideas.pl/Wrocław. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Ideas.
24: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: się.
1: Reklama.
2: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo! Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Soundclash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
4: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
5: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
6: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
7: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
8: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
10: Halo, Ząbkowice Śląskie! 23 maja zapraszamy na dni otwarte ogrodów marzeń w Profika przy Wrocławskiej 44. Twój ogród też może wyglądać jak te z okładek magazynów. Tego dnia czekają na Ciebie porady ekspertów, specjalne promocje oraz konkursy z nagrodami. Poznasz Ego Power Plus, lidera sprzętów akumulatorowych na świecie. Ego Power to nowoczesne urządzenia akumulatorowe z ogromną mocą i technologią, której potrzebuje Twój ogród. Na miejscu prezentacje i fachowe doradztwo. Profika.com.pl.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
15: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
16: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
19: Wrocław na czasie.
20: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, razem z ekipą Radia SK. Jesteśmy jeszcze w Nysie, na Dniach Nysy. Za chwilę na scenę wchodzi Kasia Kowalska. Na ludzie po koncercie Palucha naprawdę przyznają, że zabawa była przednia.
21: No, bawię się świetnie, przyszedłem ze znajomymi.
20: Który koncert najlepszy?
21: Szczerze, myślę, że no Paluch. Po to tu przyszedłem.
20: Jutro też wpadacie?
21: Jutro wpadamy, oczywiście, też z tą samą ekipą.
20: My powoli uciekamy, ale jutro też będziemy. 19 Wojciech Baranowski, 21 Tilla przy hali Nysa. Tyle ode mnie, do usłyszenia.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.

0: czasie. Reklama.
1: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Burmistrz Arkadiusz Poprawa oraz Radio SK zapraszają na 18 Dni Obornik Śląskich w ramach SK Music Tour. 30 i 31 maja. Plac Targowy w Obornikach Śląskich. W sobotę wystąpią Miu oraz Agnieszka Chylińska. W niedzielę zagrają Małe TGD, Bryska i Jam. Wystąpią również Sobie, Amuzom i Sound Clash. Organizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Kulturalne Oborniki Śląskie. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Poleca Radio SK.
5: Szukasz miejsca na rodzinne i bezpieczne wakacje? Zapraszamy do Zamku Kliczków w Borach Dolnośląskich. Czekają tu atrakcje dla całej rodziny, animacje dla dzieci, wyśmienita kuchnia oraz wyjątkowy, historyczny klimat. Więcej na www.kliczkow.com.pl.
6: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
7: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
8: Dobry agent 006. Ekologis. Jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Topowi artyści. Paktofonika Orkiestra. Smolasty. Skolim. Fun Factory. Halina Frąckowiak. Afterparty. Dia. Calvi and Remi.
13: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Renault Nawrot Długołęka. Nawrot.renault.pl.
15: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Kredyt gotówkowy w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Atrakcyjne warunki kredytowe. Szybka decyzja. RRSO 8,83%. Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek oraz na psdzierżoniów.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest SK Live Remix. Najlepiej zmiksowane hity na czasie. No talking, just tracks. Bez zbędnego gadania.

0: Live Remix.
1: SK Live Remix. We gotta
0: keep it rolling. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Reklama.
3: Pora spojrzeć na świat w różowych okularach. Wystarczy przyjść na koloroterapię do Centrum Handlowego Marino. Już 23 maja od 12 do 17 analiza kolorystyczna, porady chromoterapeuty, strefa relaksu i mega kolorowanka dla dzieci. Odkryj moc kolorów w Marino, Wrocław, Paprotna 7 i żyj kolorowo!
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Liczysz kubaturę? Ładujesz baterię? Masz nosa do Merynosa? Wiele pytań, jedna odpowiedź. Na UPWR wszystkiego Cię nauczymy. Studiuj na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na stronie www.rekrutacja.upwr.edu.pl.
7: Folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
8: Dni Polkowic, 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
9: Hej, co u ciebie?
10: Zapisałem się do TB Edukacja.
9: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
10: Szkołę medyczną. Jedno z najlepszych.
9: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
10: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
9: Też bym tak chciała.
10: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
12: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
13: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501-102-332.
14: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, Lubi, Kupuje, Wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park. Tu zakupy rozkwitają.
15: Zaiskrzy między nami, gdy zaczniemy współpracę. Tartak Iskra, lider na Dolnym Śląsku. W ofercie więźba dachowa z certyfikatem, podbitka, ekskluzywne podłogi, pelet sosnowy certyfikowany, transport HDS. Tartak Iskra, Drołtowice, www.tartakiskra.pl.
16: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
19: I po reklamie.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
20: For all the best.

0: AstateofTrance.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
3: TEB Edukacja. Wrocław, Świdnica, Legnica, Lubin, Wałbrzych.
2: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Renault Nawrot Długołęka. nawrot.renault.pl.
7: Dobry agent 006, Ekologis i jego licencja na sprzątanie. Kontenery na odpady i gruz w całym mieście. Myśl Eko. Wejdź na eko-logis.com.pl.
8: Andrzej! Wywiozłeś rupieciory!
9: W takich chwilach wezwij na ratunek EcoPlanet. Kontenery i wywóz śmieci po porządkach i remontach. 501 102 332.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Wiosna w pełni, a w Magnolia Park czas na nagrody. Już w sobotę 23 maja od 12 do 19 zapraszamy na akcję Kocha, lubi, kupuje, wygrywa. Zrób zakupy za minimum 200 zł, pokaż paragon i odkryj stokrotkę. Czekają na ciebie wiosenne nagrody. Wybierz swoją i poczuj radość zakupów. Nie przegap, tylko w Magnolia Park. Kupuj, odkrywaj i wygrywaj. Magnolia Park, tu zakupy rozkwitają.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dni Polkowic. 13-14 czerwca. Dwa dni świetnej zabawy, koncerty, atrakcje dla całych rodzin. Spotkajmy się w Polkowicach. Sprawdź na Facebooku.
14: I po reklamie.
15: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Giuseppe Ottavi.

Francesca. Live. Remix.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.